tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznaczny pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. O Bratysławie Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jehodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świeczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna jezdidą pereselyła, chodził do nich na wszciwy i władyka Gojdycz.

Uperenci jeho sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmioty, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, a władyka Gojdycz już był uwiazniony w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodycze chodzili na wszczywlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu, świadectwo ze szkoły, napisane, że narodnostną jest na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi u Chtołdyczni Czechosłowakii, była młoda rodzina wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyty. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miestnosty, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego matka już mogła poczate roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartę w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Po tym się zaczął jego żywot w formułatach Bratysławii, gdy w roku 1983 uśpiszno dosztudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczowniczy, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żyliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodziny przewziął izraelską drżawną nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w rekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor listy Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły. Jak informował zakarpackiej obłastnej chudożnej muzei imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie, istoj nachody w tot den przypomnieli sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawu jego tworiu. Napered odbyło się położenie kwitok na grobie chudożnika, pak była w prostorach muzea odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworiu, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramach świadkowania rocznicy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej i grekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzetchacki jeparcha,
i jeho sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze predstojatele hrekokatolického liceju v Berehovi, otec Ištvan Maroši, jak i generálny konsul Sovátskej republiky v Užhorodí, Henrich Sasaj. Jak informował muzej, i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja presutnych poznakomyła zastupnicia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na światocznym odkryciu wystały wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastupnik hołowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrii Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęcono rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja bude moż w prostorach muzeja wydit do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom i z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazji w Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dziania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował i z Adalbertem Erdelijem publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektuała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię художника. Stał i členom korespondentom Akademii Umeń SSSR. Emer w Užhorodí, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Ponedilok, 5 żołtnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświęcenie hrekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenii, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interiorii chramu, tak i w eksterierii. Hołownym służytelom patriarcha. Hołownym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki grekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. Z domaśnich episkopiów brali uczast wszystkie triomy hołowa grekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświadczenej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nieredchaski jeparcha Kir Avel Soczka. Uczast brali hołownej episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświadczenny władyka Jona Maksym, prażywski archiepiskop metropolita i hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświadczenny archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświadczenny władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, preoświadczenny władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, preoświadczenny władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej i Grekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Sewernii Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszy sekretar dikasterii prawostoczny cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej arierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kier Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświadczenny władyka Filip Kocisz, hołowa grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro. Madziarska dżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiów, resztę zabezpieczyła hajdudorokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowej rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. Nowfachowci jednocześnie zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 żołtnia oktobra 2026 roku. W Haburi mają nową stężku nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola.
autor wizyty Petro Medwid. Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Habura Medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżna 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturę, historię, przyrodę Niskich Beskidów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Haburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klymił, który jest na granicy Habury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migracji warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z budyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapcza motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Znowu odkryty Muzeum Modernego Umania Andy Warhola w Medżlabirciach jest wyznacznym impulsem pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Haburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszczywnikom dalszą przyczynę iść z Medżlaborec i do okolici. Naszym celem jest, żeby nawszczywa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi spoznać jej dalsze miejsca i perebyty w regionie wece czasu, powiedział Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Haburi, jak było wspomnianuto, jej toczna replika drewnianego chramu świętego Mikołaja Czudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, że to może turysty posmotrzyć. Interesnym jest i starodawny monaster z oszestwia świętego ducha w Krasnym Brodzie, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawić się może i w celi Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaii. Cytuania. Celem Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region jest posrednictwem podobnych projektów kapczaty okremy turystyczne lokality i motywować turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia, oktobra 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak, olemkiwski pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor dopisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczochu. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhaczaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 żółtnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Nematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom ty chmaro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiwskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu w Nowym Sanczy wystawy Może się na wernu. Może się na wernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim korzeniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Wyris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dzidowe pochodzili z Prychonyny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji odklikuje już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom ty chmaro zazdrostysz? To słowa, że to pochodzi z tworu Semana Madzelana w temną niczku huboczy, jaki znamy też w interpretacji ansamblu Lemkowina z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla Zdobylaka piśnia łuczy energię z melancholią, a zaperte w niej zwidania do chmary nabierać znaczenia, że to wychodzi za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że toż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać te słowa.
Czom ty chmaro zazdrostysz, jest dla mene osobisto retorycznym zwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecate lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Stritywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo tyż popередnia wystała otrzymała na hołowok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się na wernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sprzed weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby perebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jak opowieść o doświadczeniu innych. Ma to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołowni chyrze i cerkły. Jawlała się w języku rodzinnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazu wkazała, że opowiadana nim rodzinna historia nie jest wyłącznie historią jednej rodziny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, a że to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodzinami. Besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolę twórczy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chodziłbym zosereżaty się wykluczni na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nie toty aspekty, ale też współczesny i codzienne życie, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, że to w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie ma możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazaty współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznacza, dumka lem zaczyna się formułaty. Okreme miejsce w jego twórczości zanimają krajowidy. Nie odnosi się bezpośrednio do doświitu weselienia czy lemkiwskiej historii, ale do dzieciństwa artysty prowadzonym na Nyżnym Śleszku, krajowidu, który dla niego jest miejscem własnych wspomnień, choć dla poprzednich pokoleń Lemkiw stał się miejscem życia przez prymusowe weselienia. Tak i heł striczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczości Zdobylaka. Miejsce peredanych pamiaty i miejsce perezyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, przez jakie perechody Zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, jeszcze nie budę jego zawerszeniem. 9 grudnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor wisty Petro Medwid.
W czwartek 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Miahończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Miahończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświtu zdobył na średni stawebni szkoli w Bardejowi, pak podążował studiować na stawebni fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdy zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie pereszał funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadżenia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roku. Pak znowu wernął się do Hemokstału, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Miahończak stał akcjonarem Hemokstału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Miahończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyć hołowno na to, żeby przez wolby mogli parać te kandydaty, które by się zanimali rosyjskimi interesami regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stołu Rusynił Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwaliów u Świdnikówcy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusynił u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusynił za Słowakiju. Rusynił zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pro narodnostne mężczyzny i etniczne grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pro narodnostne mężczyzny i etniczne grupy. Choć się i z publicznego żywota w rosyjskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrystianom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżnij Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Miahończak. Pochowany budę w Nyżnij Jadłowi. Wieczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: No.
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Niczo, kurde, dobry gachipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Dobry dzień, dobry wieczór miłym słuchaczom LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Hneszni, a jak kusne typowej. Zawandrujemy, to prawda, do Gładyszowa, ale nie pro sam Gładysził dynes budę. Onym było w programie numer 5. A 115 odtynok Ajaka budę poświęcony dwom osobliwościom Lemkołyny. Toho roka praznujemy sotnu riczniciu urodyn Nestora Żylecza i 120 urodyn a sorokołu smerty Jakoła Dudry. Z tej nachody w ruskiej bursi od 7 czerwca możecie obzerati wystawę poświęconą tym dwom lemkiwskim twórcom, a za chwilę poczujecie najmłodszych szkolariów lemkiwskiego języka ze szkoły w Gładyszowie, jak sobie radiat z poezją Jakoła Dudry i Nestora Żylecza. Wielkie Boże zapłat dla ich uczytelki, pani Warwary Duć, za to, że zrychtowała szkolarium z dodatkowym programem, a rodyczom za to, że zgodzili się, żeby ich dity zrobili kus pilsze, jak je to wymagane. A przede wszystkim dziękujemy uczennikom za to, że spróbowali z uspiesznymi efektami zmierzyli się z pisanym i to kirylicą, nie jeden dorosły i małby problem, momentami wcali nelegkim słowom lemkiwskich poetiów. Bars im za to dziękujemy. Nasze małe szkolary bars przeżywali, że budę czuty ich hołos w radyju, za to tym bardziej zapraszam do słuchania. Zaczynamy od najmłodszej grupy, jaka wczyć się lemkiwskiego języka. Szkolare Gładyszyłsko i Pidstawiłki zaprezentują wersy Jakoła Dudry.
1: Moje meno w Seman, mam sim rokił, mewkam wrócił Towip.
2: Moje nazwisko Michałowski.
3: Jako, a nazwisko Gontarz. Mieszkam w Smerekiłce i mam wisen roki.
4: Moje meno Ania, a nazwisko Michałowska. Mieszkam w Rygetowi, mam sim roki.
5: Moje meno Klaudyja, a nazwisko Dyczko. Mieszkam w Koneczni, mam 9 roki.
6: Moje meno Jako, a nazwisko Tutko. Mieszkam w Regietowi, mam 8 roki.
7: Moje meno Paulina, a nazwisko Smereczniak. Mieszkam w Regietowi, mam 9 roki.
8: Moje meno Bartek, na nazwisko Tutko. Mieszkam w Regietowi i mam 9 roki.
9: Moje imeno Miłosz, a nazwisko Chruszcz, mam 9 roków i mam sestrę Weroniku. Mieszkam w Regitowi.
10: Moje imeno Łuka, a nazwisko Kwoczko, mam 8 roków i mieszkam w Regitowi.
11: Moje imeno Jaku, a nazwisko Kamyński. Mieszkam w Zdyni, mam 7 roków.
12: Moje imeno Paulo. A na nazwisko Michalak. Mieszkam w Regietowie i mam 8 roki.
13: Jako Dudra, Lemkołyno. Ty Lemkołyno, rinna krajino. Ja tebe lublu, jak rinnu matir. Bez tebe życia smutno każdego. To chlip za morion musit kladaty.
14: Na Lemkołyni w Chorach Karpatach. Tam ja pęszy raz prozrym na oczy. Tam ja pęszy raz czuł zozu lęku. Jak zakukała jar na uboczu.
15: Tam mesz choramy na Lemkołyni. Tam płynę bystro liczenka ropa. Tam derewiani nyski chatyni. Ja się narodył u Lemka chłopa.
16: Tam myja bez tyła i przytulała moje najmilsza rydnęka maty. Chród mi kormyła, ta ci ufała i zapłakaty nie chciła taty.
17: Jak ja już pidris zaczął chodyty, nigdy bez mene nie wychodyła. I delem iszła, siady z osobą, ta ruczku mene zawsze wodyła.
18: Czy to do cerkwy, czy to do sklepu, czy to w czas wesny kwitnie zberaty, abo na uczku w czas sinokościu, jak iszła suche sino z hrabaty.
19: Nie choczu sobie przypominaty, to ty rozkiszne lita młody, ale już trudno nie chciaty spamiaty, wyjty jak ryba na suszu z wody.
7: w dorosłych czasach dola ne dała, że ty na zawsze w rydnych i zdoczku. Z domu wypchała i w świt pirwała, jak witer z płota suchu soroczku.
1: Niedobry hołot, niedobry hołot, na nycz najlepszy od nich. I tucha, kto do się rodył, tam chowce ciachnę, wołka do lisa, gazdu do pucha.
6: Jaką dudra, jak było dawno, powiedali moi dido, jak to dawno było, że się Lemka w naszych chorach
20: na najchirsze żyło. Choć był czasom nieurodzaj, to na biduale, bo w susikach starej zapas se przytrymowali. Prawda, że nie każdy gazda mał stare zapasy, ale byli dobry ludzie iszczy w toty czasy. I kto mał, to dopożyczył, zratował bitnoho, ale ludzie dobrej serca dla swojego bliźnioho.
7: Jaką dudra lemkiłska wesna, zaduli witry nad Karpatami, dujut den i nycz ta ne perestajut. Chnut sia smereky raz z jaleciami, bo nowi wesni pokłon oddajut. I chnut sia werchy dereł basz nysko, w tiszno i pokirno dołow sia schylajut. Bo luba wesna tak blisko, blisko i chory Karpaty już jej wytajut. Propale śnichy, propale morozy, ledy rikamy poplynuli w morę. W podwirciach stojat chotowy wozy, a dech to nawet już w poli ore. I kypyt bracia w pełnym romachu, pit tepleńki małczamy, sącia, pryśpiwi dziewczat kwitja zapachu. Śpiszyć się łancio, śpiszyć we wroncia.
12: Teza z pastuszek napyszczał łoczci, ryżny śpiłanki soj wyplekuje. I choć daleko winna to łoci, a jego piśnia w seło wandruje. Mriaka z nad steła na zemlu padat, bo wzory sła jasne i teple słońce. Ono do każdej chyży zachladat, aż i bez toto bidne wikące.
17: A w sali z rana, jak na jarmaku, korowy rewut, jachniatka beczat, kaczkę kwaczuczy, idut na mułaku, w kuzny stelewy, mołoty bręczat. Kwytną czereśni jabłoni chruszy, biło różowo twar pokazale. Zdrawa i krypkę w si ludzkie duszy, bo aromatiu się napachale. Oj, chory, chory, wy nasze Karpaty, jakie wy krasny, jakie bogaty. I jaka wasza lękiłska wesna, krasna, wesoła i barsz czudesna.
0: Jaką Dudra wrodził się 3 listopada 1894 roku Chłosy. Był narodnym lemkiłskim poetą. Skończył to prawda lem 4 klasy, ale jak na tamte czasy, nie były to lem 4 klasy, a aż 4 klasy. Dost skoro w młodym wieku zaczął pisaty werszy. W rydnym seli brał aktywną uczast w kulturalnym życiu. Welo czytał.
21: Nazywam się Foma Bolek, mieszkam w Żdyni, mam 10 roki. Jakow Dudra, śpiewajte Lemkę, śpiewajte wy chłopci, śpiewajte dziewczata, śpiewajte, śpiewajte krasno i wesoło. Najsłuchają ludzie daleko i blisko, tak, żeby poczuło ciłe nasze soło. Lubeńkę młodęci, to rochy dziewczatka, napawajte serca swoimi piśniami. I ja by zaśpiewał zachrypniętym hołosom, tam w rynnym seli lubię Lemkę z wami. Rozwesel te serca w tych, co smutno chodzią, bo smutki nikomu zdrowia nie dadut. Wy śpiwy humor i wsiaka weselis, zdrowia i ducha w narodzi skrzypniają. Znajdę o tym chłopci, znajdę i dziewoczki, że wy śpiewy i tańczył, kultura i sława, one do was iszły dołchyma wikamy z hordistiu i krasą, jak ta tycia pawa. Śpiewajcie, śpiewajcie, bo ja już nie mogę, bo już moi grudy zachrypią od śpiewu. Lem nochy by jeszcze dakus poskakali na obie strony, i w prawo, i w lewo.
2: Jako Michalak. Mieszkam w Retowi, mam 13 roków.
3: Jako Dudra, prawdziwy czas ja Lemka. Wrodził ja się na świt chłopom, na lemkiskim seli, tam pod chorą kwieczerą, nad chłopski posteli. Wrodził ja się w chłopski chyży, w sobotu nad raną. Owele mnie w lnianu płatu, żeby nie był panom. Oj, chłop, ja soj. Pomyśl szczęścia ta i wesołosty. Nie mam ja wielkich kłopotów w tej chłowi prosty. Wolę za puchą chodyty i w lisi rubaty, jak w hoteli isty, pyty, na kanapi spaty. Wolę prostu strały isty i chłopom się zwaty, i chłopsku huńku nosyty i spokojnie spaty. Na wstydę dnia chłopskie menony, ni huńka sukniana, poznam, że chłop fundament do każdego pana.
0: W czasie pierwszej światowej wojny jako Dudra służył w austryjskim wojsku. Był na froncie w Alpach, Italii i Albanii. Zachworił na malaryju, kiedy wernął na Lemkowinu, musiał się długo liczyć. Potem zajął się gazdiłką i handlem maziu.
22: Moje imię Justyna, a nazwisko Michalak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładyszowie.
23: Moje imię Jola, mam nazwisko Ura, mieszkam w Smerykiwce i mam 10 roków.
24: Jako Dudra, piśnia łosierskiego maziara.
25: Dują wietry od południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko ciepłe harde kus im do pomocy.
26: Schodiać śnichy, hornut krychy, droga nasychat, uż nasz łosian i z boiska wis na dwir wypychat.
27: Zbierać boczki, kładę na wis, taj wiona horleci, tam ładuje maś, oliwu i smar na fabryci.
28: Naładował i przyjechał, iszczy za wydoku i rychtuje się w podorosz do samego zmroku.
29: Po północy, koło trzeciej, konie zapriażeny i łosiane już praszczają litoczki i żeny.
30: Wterad, wterad do zapaski, dobra żena oczy, talem ichaj, a szczasliwo, boch ty do pomocy.
31: Ichat, ichat, wiz za wozą, tajle mosty dudniat, połosiane od dwóch wikił, światem handlom trudiat.
32: Ne płacz, żeno, lem tu pilnuj, hazdiwstwa i dity, bo ja idu siatu raty, poszd rokym świti.
33: Oj, ne smut się, moja żeno, lem podaj mi ruczku, budę za to na welik den mała krasną muczku.
0: Weseleny razem z rodyną w 1947 roku do gorzyńskiego powitu, jako Dudra pak pereniósł się w okolici Szprotały, a w kince do bielsko-białego powitu, gdzie w seli Wilkowice pobudował chyżu i gazdułał. Tamtież chmer 6 listopada 1984 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na cmentery w Rydnym Łosy na Lemkołyni. Był Dudra najpopularniejszym poetą narodnego napriamu. Werszy składał jeszcze w Medzewojniu, a zaczął ich publikować w 1958 roku na lemkiwskiej storinci ukraińskiej gazety Nasze Słowo, gdzie był twórczo prysutny aż do kińcia swojego życia. Publikował też w Karpackiej Rusy i Karpatoruskich kalendariach. W 1982 roku USKT wydało zbirkę jego werszy pod nazwą Urodził ja się chłopom.
34: Nazywam się Petr Rodko, mieszkam w Ładyszowie, mam 10 roków.
35: I jako Dudra, dobry gazda. A ja Lemko, starej Lemko i żena Lemkynia. Był ja dawno dobry gazda i żena gazdynia. Jak nastąpił czas wiosniany, poorał ja wsiady, żeby dachto nie powiedział, że Lemkę to dziady. Wszystko pole, jakie ja mał, zasijał zasadę, żebym wyżywił rodynu ta panił i dziadił. Orał ja i na kaczeli na samym warszoczku i zasijał czystym wiusom za łusę w każdym roczku.
2: Orynka wierchniańska z Konecznoj. Jako Dudra bez humoru. Ja jem hneska, chłop, bez humoru. Bo mam żenu hidni chworu, a ne znam, što się jej stało. Cy jej dasz to na ni spało, cy się prestraszyła kota, cy jej w noczy strach pryper do płota, cy w noczy czorta wydziła, cy się może pereiła. I ne znam, što się jej stało, bo od wczera iz barz mało i barz mało besiduje, często kichat, pokaszluje, śmijaty się nycz ne chocze, lępit nosom wse szwarchocze. Żwiduju się, što jej bolit, ta ona mołczaty wolit. I ne znam, što żyj radyty, bo ne chce nycz isty, byty. Na chłorotu dobry trunky, to dał jaj ku spalunky. Ta ne chocze skosztuwaty, lem mi każe wychleptaty. Łysia susić pełno w pyle i żenu z te kus pobyle. Oj ni, susić, choć ja pianej, to z mene chłop barz kochanej. A chodzi po tere złomu, to złe ne zroblu nycz nikomu. Besi dujte kum inaczy, piany lude w sile daczy. Ne znajut koleż to dijut, za to żeny im chworijut.

Druhą osobliwością dnešního ajaka je Nestor Žilič. V tom roci praznujeme sotnu ričniču jeho urodin. Z toj nahody v radiu LEM FM mohli ste už počuti interview vedené Demkom Trochanovským o tym tvorci jeho tvorčosti s inčim znamenitým lemkivským tvorčom Petrom Murjankom. Koho to ta cekava besida omenula, no i nasłuchuje radio LEM FM, na pewno budeme ju iště povtarjati. A teper już szkolare ze szkoły w Głodyszowie i prekrasna, patriotyczna, perepełnena wielką tuchą i emocyjna poezja Nestora Žiliča.

0: Ošinu i chyby zbierali, niech da od nema spatne ich, ale nie znaleźmy dobra dziewczyny łaty, te bez czużych kutach musimy kapaty. Plany się stawali drewniane chyży, te bez i piankach tiszczać nasze krzyży.
1: Raj na zemlę wszystkim nam poobiecywali i to raj my w rudnych koszelach i skale.
0: Srega synią było, palety dełamy, musimy smedzić tepe krzakamy.
1: Ne do smoku było mi neralne wody, teper pokosztujmy z doszczu ochrony.
0: Ne choti w rochach cenu oraty, przyszło siak kradenny, kołyski żuwaty. My na Ukrainie tak pochorosili, że nam od gastu ławy posywili. Tak szczere bratowa nam dopomagali, żeby nam było lepsze, tu maki zabrali.
1: W nas chirki koroły pobyli, rekordy z Chorkoła do Lwowa werli nasze torby.
0: Z Katyry Sialenko, od kuta do kuta, ciężka ich droga, ciężka ich pokuta.
2: Nazywam się Adam Perechrym. Mam 9 roku, mieszkam w Marekiewicy. Nestor Żyliś. Tucha. Tucho, moja tucha, co z ty narobiła? Mene małodocho skrypki nie zwaliła. Na mene jednoho ciulem kołynów w niewolu zachnali za jaką prowinę. Była lem kołyna swoją ziemią mała, w wysokich polanach uczyły pasała. Rusyny rusala, każdy ryj sprawdzali. Na Petra w kręciu wszystkich pospieszali.
3: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Nestor Żylicz, moja luba. Moja luba lem kołyno, moja jasna zory. Cyła ziszczy ja uwydżu, moi myły chory. Cyty maty, tak jak było, blescy żłaci szati, jak koly hulała w chorach, my i didy nasze. Cy tak samo, kłytnut kwity, w łuchach nad liczkami, hrajut w cima kolorami, stelać korwamy. Cy tak samo, świżyj wozduch, aromat pianyt, a łoda dżerelna likom, sim z dorowla chranyt. Sered moria okeana, trał i zel pachuczych, my rodyli się i rosli u bochach dremuczych. Taby nasza sławna zmina, chłopci i dziewczata, kwitki rwali, łinki pleli, wesołe lemczata. Moja luba lem kołyno, pokryta lisami, choć by ja tam spoczyty, wpełniani z kwitkami. Oj! De dobry z pradidamy, byłoby leżaty, a ne po czużych krainach marno propadaty. Oj, ty maty, nasza maty, co ty uczyniła? Swoich syni, swoich dziłok od sebe szmaryła. Piszli rusyny z Beskidiu na czużą krainu, wziale rem rozbyte serce łatanu torbynu. W to lemko ne powiryt, to ne może byty, żeby da kole ridna maty mogła ho zabyty. Na stale w Beskidach kiermesz, na ciły Karpaty, kole lemki się powernut do łycilskoj chaty. Jak zojdut się bracia lemki na kiermesz narodny, to pidnesut pełny kielich za swój kraj swobidny. Prydut, heł, za okeana, budut sprasi uszczany i znad Odry, i znad Isły prydł z Ukrainy. Na narodnym tym kiermuszu wsi ich poholubyt. Ruska maty, bo i hona horiaczo wsi ich lubyt.
4: Nestor Żylicz, znany jetisz pod literaturnym pseudonimem Lubomir Kamiański. Wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii. Kole mał 4 roky, wmerła mu mama, a nianio, Dymitry, ożenił się drugi raz. Już jak 9-letni chłopiec musiał iść na służbę do Krenyci. Połało się mu jednak skończyć osnowną szkołę w rydnym seli i gimnazyju w Moszyni, a pak uczytelsku seminaryju w Sambory. Pod koniec 30-tych roków zaczął uczytelu łaty na Lemkołyni.

Moje meno mela pełechacz. Mieszko w Godyszowu i mam prawie 11 roku. Nestor Żylicz, Lemkowyna, Jarmom z Nedolena, Zakuta w Kajdany, Kyrwiu wsia Zalana i Terniną z Winczena. Pobyta, obderta, zburena, spalena, meczom i bagnetom w serce poranena. Z oczy teczuć slezy i dusza rydaje, bidna Lemkowyna tone potonaje. Była Lemkowyna jak jedna rodyna, maty luby dziłku, niania luby syna. Rusnaky Lemkowe razem się lubyli i w każdej potrebi z pomocą spiszyli. Sylny świta toho, što si natworyli, zaż to Lemka z torbami po świti pustyli. Neski jak dzień, niszczy win w świti bukaje, syrota w czużyni nic swoho nie maje. I nikto nie chce jego zrozumity, i chore, i krywdy win musi terpity. Dajte jomu chory, rydnymi Karpaty, bo tam jego miste, żyty ich meraty. Najwin użne tużyt w czużyni za nima, najużne rydaje slezami hirkyma. Cy użne możete toho zrozumity, sztolem tu w Beskidach miejsce

0: Mam na imię Natalia, a nazwisko Dziamba. Mam 10 roków i mieszkam w Żdyni.
1: Moje imię Aleksandra, a nazwisko Skrypak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładejszowie.
2: Miasto Żylec, Narodny Kiermesz, Szydy Plenko, Pizmerekom, Ta Duma, Dumaja, Czoho Wintaki Nieszczasny, Czoho Doliny Maja.
3: Wyszmaryła joho dola zelenych beskidiów, wyszmaryła joho zemni didiu i pradidiu.
2: Oj, ty dole nieszczasna, czoho tak zrobiłaś, czoho lemkił z rynnoj zemry, szczurzyła, maryła.
3: Czymże one prowinyli, czy sudbo nieszczasna, swoją matkę nie lubiła, czy ona niekrasna, nie tli lemkił stolitiamy. Czużynu panowali, lemkił nas hit spojadali, na wolu czekali. Kilko horia złe z nieszczęścia oni wytrpili, jak nad nima się zużdżali, mordowali byli, mordowali w Talerhofi, w Berezji Kartuski, mordowali w Oświęcimi na ulicy Uski.
4: Za władzy Piłsudskiego Nestor Żylecz trafił za swoje liwycioły perekonania do wiazniczy, potem do wojska. W 1942 roku zas aresztowali go siczołyki. Prosidył w wiaznicy w Nowym Sanczy 2 roky. W 1944 roku pojawiło się mu wteczy za linią frontu do Haleczyny. Po wojnie przez długie roki, aż do 1984 roku, był uczytelem. Nestor Żylecz wmarł w 1989 roku w Wodianym koło Lwowa.

0: Patriotyczna liryka Żylycza to ponad 350 werszy, które w bilszosty ostale w rukopisach. Zobrane one są w dwóch rukopisnych zbirkach – Karpackie Dumki i Karpackie Śmiechołynki. Napisał też opertu na autobiograficznych osnowach poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu. Napisał też opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikifor Drołniak i velostati pro niemiecku okupację na Lemkołyni. Swoje twory, maleńki i lemczaste opublikowany, peczatał Lem w lemkosojuzijskich wydaniach w Ameryce. Niemożliwe hołowni pro rusofilskie poglady autora było peczatania ich tak na Ukrainie, jak i na lemkiwskiej stolinci w Polsce.
1: Ania Kuzm-Składyszowa. Nestor Żylycz, nasze chory. Cy wy lemki, wy rusyny, o tym podumali, jak wy lehko, nerozważno, swój kraj staliszali. Wy dumali, że was czekat, fortuna woszczasty, szto tam nasza Lemkołyna, kamień i propasty. Jak rusyny zadumali, lyszyty Karpaty, to przyroda się zaczęła żalizno płakaty. W płaczu sosny i smereky płakała jalina i ku zemlę się schyliła czerwona kalina. A wysokie, mocne buki prosno zaszumili. Wy zabyliż to pradidy, świato zapowili? Horne daty, boronyty, swoją Lemkołynu, do ostatniej kapli krwi, jak maty dytynu. Odchyż gridnych iż lemki, poświty bukali, i lemtołdy za Beskidom hirko zapłakali. I ja płaczu opłakuju światu Lemkołynu, luty wrach zamilszy wielku ruinu. Potoptali, poruchali, lice oblumwali. Ruskie cerkwy powalili i porabuali. De kolisy bujne życia, takie krasne było. Tam łogły je, kryczat soły, badyja się okryło. Zalewa ciasz serce krowiu z wielkiego żalu, że mia dola oczuliła od rynnego kraju. Tucha serce mi rozrywat protu cinnu perłu. Leczy dumką ja w Beskidach, leczy na Horbelu. O Karpaty, nasze chory, nasze miłe kwity, ty zahoczy was, kto drugi, tak jak ja lubię tej?
0: Nestor Żylycz przybywał też swojego pera w beletrystyci. Pisał historyczne zarysy, zanimał się żurnalistyką. Ciła literaturna aktywność Żylycza koncentrowała się na żyłych i bolaczych problemach Lemkołyny z jawnym historycznym i autobiograficznym podtekstem. Co warte podkreślenia, swoje dumki w tworach wyrażał Żylycz w bezpośredni sposób. Były one też naznaczone emocyjnymi pragnieniami związanymi z dolą Lemkołyny. Artystyczna strona twórczosty Nestora Żylycza głęboko osadzona jest w naturalnej folklornej pisemnosti, zbohaczona wielką erudycją, znaniem historii i zagalną orientacją w świecie. Wszystko to sprawia, że choć wersze zdają się proste, nie są naiwne. Wersze mają jasną i zrozumiałą formę, ale daleko im od banalności.
2: Nazywam się Ola Pelechacz i jem z Gładyszoła. Nestor Żylycz, Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propali, Wilno narody zitchnuli, kajdany opali. Uchry, Czechy i Polaky sklali słucho władu, a Rusneki do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze, z ciłoj werchołyny. I wybrano ruską radu, uriad Lemkołyny. Świtła rady zweseliła Beskidy Karpaty, już nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał naród, że wrachy prelekli do smerty. Stał za wolno i swobodu, od zbidnej obderty. Powstał naród, że wikamy pod jarmą chnął szyju. My słobidny, my rusnaki, idmy pod Rosyju. Chromą Beskid obletiła radzie sprewelika. Czy czujecie dobry ludę? Słoja Republika. Jarosław Kaczmarczyk, Chylak, Chromosiak skrynyci, zaklikujut, zaczestaty rodymoj zemlyci. Kraj zniszczeny, kruchą wsiady mogyły i chroby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołot, brud, hołody. Kraj wikamy znedoleny, rozorwał kajdany. Jakże było neradity, swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana. Nie dywujcie się, że to wlemkił, lycia zapłakany. I z radosty wszytkie winny worochom proszczale. Schodzi myri, zusiedamy żyty na miriale. Ta krótko słońce hriło, sityło w Karpatach, na hostyła dołho wola w lemkiwskich zahatach. Legiony piłsudzkoo kraj ponewolili, hirsze jarmy jak austryjskie na lemkiw włożyli. Nikomu było pomoczy za lemkami staty i panowe rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiwsku drżawu i wyweli patriotiw na sudową łału. Seż Florynka ne zahynę w pamięty naroda, czy to skorze, czy pizniższe, blisne nam swoboda.
0: A na sam koniec już mała niespodziłanka. Każdego miesiąca Biblioteka Ruskoj Bursy w Gorliciach rekomenduje da jako wartisnu knyżku z lemkiwskiego prostoru. W miesiącu czerwcy była to knyżka Rusenko wybrane pod redakcją Petra Trochanowskiego. Najmłodszy szkolary Gładyszywskiej Szkoły zalubili się w rusenkowych muzykantach i koneczni, choć byle to już ostatnie minutki do kińcia lekcji, chotili iszczy ich wam, drogi radiosłuchacze, przedstawity.
3: Ładnio rusenko, muzykanty, było to raz pasajku. Uż budę tomu paru lit, jakim czuto tu bajku. Może to prawda, może nit.
4: Pes oseł kidica i dwa cyckoły te lata, zwyczajny sobie zwiriata, zeszli się na mitin w hale i zadumale, założyty muzyku w pasajku.
3: Poradyli, uchwaryli, o noty się postarali, dwoi husz i cymbały, bumben, klarnet, no i bas. I orkiestra jest jak fraz.
5: My round, my round.

Na stroile instrumenty, bodaj jak paniczku święty, kosi dalej sobie razem, tot peredom, a tot zadom, i zahrali jak chudaky, ale wyszło im niejako.

0: lepry mi siadł, a za tobą siadę kit. Ty sekund za kotą siadł, jedno tyle najturat. A ty hałko z cymbałami, sąsia heł i siadł za nami.
1: Posiadali i zahrali, ale panu zaz wypało.
2: Leciał po górce, a sąsia koroła, a nie żyła, ona zleczła, nie była.
3: Nie tak budę, bubel siadę za huszlamy, cap z klarnetą za basamy i tak budę lipsze, reku, persze huszli, a pak sekund.
1: Posiadali i zahrali, i zaspłano im wypało.

0: Takie wyszło z natekam, co raz łupił osel sam. I zaczęła się swalety i kryczaty i radyty. Uszytko mardost.
1: Na to wszystko wlecił kos, a chudakę się wstraszyli, bo numalsz co to bot. Ale się wnet poswatyli i chwalił.
2: Kosę myły i porada, to bo sramotny, żebyśmy się pochodyli, instrumenty mamy, noty, nie brakuje nam ochoty, jak sam wiesz, wszystko mamy, a zahraty nie zahramy.
3: A kosłaryt.
4: Wy chudaky? Nit! Wy wszystkie ste bortaky. Nie może być te muzyki. Desut same kapelniki. Każdy głupy i zawziaty. Każdy chce dyrygowaty. I choć nie zna jednej nuty, to jak durak świtą kruty.
5: Oby dobry szła kapela, tra jednoho uczytela. Tra nawczyty was azbuky, instrumenty wziaty w ruky, nastroity i tak dalej. Szczobyste jak posiadali, nesucy ste do muzyki, nie pomożą żadne kryki.
6: Otče náš, iže jesi na nevesi, šídit baba na kolesi. Věruju, do potoka skeruju, vyjdu na porych, budu prosil o perich.
7: I to już bude wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Program zrychtuwała Natalia Małecka, a naszych szkolariów, uczytelka lękiuskiego języka, Warwara Duć. Dziękujemy.

nasze i ne nasze. Predstavljame muziku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 5 grašni prosit Roberto Lombino.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i Ne Nasze w radiu LEM FM przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Stryczy Rusyniu w Prazie jeszcze jedna pieśnia teraz po medzesławiańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszyscy ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i więcej, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemu. A pieśnię zaspiewać medzesławiańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac, Aleksy Bernat, Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także nie odołha się możecie cieszyć na bisidu, może i cilu po medzesławiańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobrze rozumity, medzesławiański język, na bisidu z medzesławiańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutni ľubovi. Tak się to jako si dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią provesty iści cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i medzesławiańska pisnia Tancuj.

I tą pieśnią, która nie może chybić na żadnej rusińskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część stryczy z nagody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie toj after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pieśnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwi na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmiało w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżilka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobru nic. Nasze i nie nasze. Przedstawiamy muzykę, kulturę i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 żółtnia oktobra majuczo 84 roku w Mervumenno Milan Mniechończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy prezydent rosyjskiej obrody na Słowacji, był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wozrodny ruch Rosyniu, Mniechończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak prezydentem partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie temu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmującego się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniu Słowacji. Jak jeden z osnowatelów stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słydniku Cygumennom. W 2014 roku był wybrany na prezydu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowację.

0: organizacijų. To spiupraca priučilišia mečajinčiame znane polsku sportauči. Хотят вказати, že toto tri olimpijsko disciplina nemajú vlastnú infrastruktúru nelen v Polščo, ale i paru na cetioch inčoch državách medže Latvijom i Austriom. Košt budovu toru jest čustený na 130 miliónov złotych. V rámkach zadačo pobudovaný bude tiež sportový komplex s budinkami, to je znova droga i baza dla sanečkáriu. Jak podal burgomajster Krenici, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budućności krenickiego sportu i rozwitku miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemko w centrze. Podziei w jego ramkach będą prochodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu chłostała z uczestnej sztuko, koncerto, cerkownej muzyko i tradycyjnych piosen, strycza z oświtką historii poświęcona akcji Wisła, ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystko podziei darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemko w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z Seredki Muzeum Historii Polszczo w ramkach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Facisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Igor Herbut. Wagoniki, moi drodzy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, program Patrz na Chodyna, Radio LEM FM. Startujemy 9.15, 10.45. Mam parę nowosty muzycznych. No daj budę sobie te poroduszka, posłuchajcie.

No moi drodzy, prawda jest brutalna. Mamy ponedilok. Pierwszy dzień czerwowego, to już będzie sorok drugiego tygodnia 2026 roku, a ponedilok 20 dzień żółtnia, oktobra 2026. To jest 285 dzień roku. Przed nami jeszcze 81, 56 roboczych, 25 swobodnych od roboty. Jak stoicie z robotą? Dajcie znać, co jeszcze welo przed wami w tym poślednim kwartali. Co już od tynaty, jak to się obejśliduje, kupony i was to już idę z hirky. No rozmaity to może być. Dnes zbudyło się słońce o 6:51 dopiero schować się o 18:52 minuty. Jak już misiacia nie wiedno, jest, no dobra, nie może powiedzieć, że nie, bo jest na 4% widoczny, jasny i już to taki rogaleczek jest to niesieńki, to niesie i bude grubity. Najbliższa pełnia za 14 dni. No to niesieńki, to niesie rogaleczek, może te urte se tam widzicie, bo jego schyt był 11 minut po godzinie 9, a zachyt mi zanotujemy o 5 minut po 18. Słoneczny dzień, solarny dzień to 10:52 minuty, ale od tego, jak jest to ta godzina, to zostało nam jeszcze 8:5 godziny. Do zimowego peresylinia jeszcze 70 dni. I o chwilkę zazeramy na pogodowe mapy.

ensemble Eteria. Seriabom żabom, a my teper żaby, żaby obzaradzę na budemy, bo pewnie już się desy tam pochowali, albo chowają się w huszczołynach pidłodom. Zazeramy na pochodowe mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i to ty podają, znaczy Instytut podaje, a na mapach obzaramy, że za dnia bude chmar duże, ale z większymi projaśnieniami. Lem rano miściamy na południowym wschodzie i pidłeczer na zachodzie i południowym zachodzie budu do rozpochodzenia. Miściamy budę czas do czasu polełaty, a na północnym wschodzie też i bury i pewno na osoby, która by za tym deszczem nie smotriła. W Karpatach wyżej 1500 metrów śnieg mieściamy na północy. Toho deszczu może wlać do 10 mm. Rano były chmury, one się rozejdą i zaraz zas to te chmury się wkażą, to już zaraz dojdą. Jeszcze maksymalne temperatury od 10 do 13 gradusów. Mieściamy w Pidhirskich obszarach studenniejsze od 7 do 9 gradusów. Witer słaby, umiarkowany. Mieściamy mocniejszy. W Sudetach wysoko w porywach do 60 km na godzinę. W nocy chmar duże z większymi projaśnieniami na zachodzie drżawy. Mieściamy też po rozpochodzenia w nocy i miściamy też może kus poliłaty, a w Karpatach, w horach śnieg. Nad morą może wlaty do 10 mm. I minimalna temperatura generalnie od 2 do 6 gradusów Celsjusza na plusi. Teplisze nad morią koło 9, studenniejsze w horach i lokalni na zachodzie koło 1 gradusa na plusi jeszcze, na plusi. No, hydrologiczna mapa jest naprawdę ciężka do obzerania, bo susza hydrologiczna jest w Ciłi Południowej Polszczy, w zachodnim pasie, aż pod Szczecin, ale też idąc z chidnią ściną, aż pod Warszawą i wyżej jeszcze na Piłnicz. Nie znam jak wasze są spilne media, ale moi furtle mi wskazują stan, jak jest tragiczny stan. Cy to na Klemkiewci, cy to w Czorsztyni, cy to w Soleni i właściwie każdej to rezerwuar sztucznej, no to win już jest w opłakanym stanie. Także to wysmotrujemy tych opadiu najbelało.

Wiktor Dyduła. Moi drodzy, teper czas na posłuchajcie właśnie. Ja tu wybierała i pozaznaczała dla was takie. No, probacz tytuł, o tu mam tu. Ne psuj darmo kieruje, ale przecież to już ją koleżę czytała. Czoho mi się tu pozaznacza, ale stary. No i teper ja już nie jestem. Probaczte. Pere bolet i pryschnę jak na psi. To im naszła na pewno na dnes, które jeszcze czytane nie było. Nie było czytane jeszcze tak, jeszcze to im zaznaczyła na dnes. Nie masz konia, nie kupuj chomuta. Dalsze poznaczyła im, no to to najbude. Nie mała baba ryzoty, kupuj asypacia.

Jeden ze słuchaczy skomentował, że Sonce Kras Śwityt pochoda taka, że no Tatry, a słuchacz to mieszkat Pit Krakową, to kiedy Pit Krakową takie dobre powitria, to ich nas też takie powinno być dobre powitria, jak wczera jem ichała od Gorlic przez Bilanku i przez Łosia, to tam jak na wersz oksiawichat, to tam od Tamale czasem wydno Tatry przy dobrej pochodzi. I wydok się tam rozlichat naprawdę prekrasnej. No to kiedy z Pit Krakowa desy tam wydno Tatry, to dumam, że może i tu od nas też wydno. To kiedy te desy tam tej lokalizacji, to wyberte się pozeraty sobie jaki kras świt. I jeszcze to sam słuchacz komentuje, że a propos tej posłowy ci nie psuj darmo kyrły, że to nie darmo to mąż psuty krał. No teoretycznie też nie powinno się psuty. Może w takim znaczeniu, że jak to warta hra świczkę, no to da jakie poświadczenia może by ty, może dasz to na proty sobie robić, no nie znam. Chyba to każdy sam musi powiedzieć, co warta, cyny wartat psuty krał. Kobza i zajczyk.

Zajczyk, moi drodzy, idziemy do Burtnoho, tam w najbliższą sobotę odbudę się wernisaż wystały. Wernisaż wystały Burtne. Seło wpisane w register, fotograficzny zapis taki na ołówek tej wystały i ona prezentuje budę wybór czarno-białych fotografii zrobionych w 60-tych, 70-tych, 80-tych rokach minionego stulecia. No na tych zdjęciach będziemy widzieć wykrzyń to, czego już no ciężko nam hladaty, hladaty w seli. No, przede wszystkim idę o chyży, pitkczkamy, aż i tak neasfaltowana droga, ale budu też i to te elementy krajowego, które idę nas znajdziemy, to kapleczki, kresty, no wybrane dereła se domam, ale też i chyży, bo one wszystkie propale. Pizryjte na to wystało. Do tej wystawy moglibyście sobie też jeszcze przeczytać dopis doktora Andrzeja Laskowskiego o tym, jak Burtne zostało wpisane do rejestru, znaczy układ SEO został wpisany do rejestru pamiątek, jakie to problemy generowało dla mieszkańców i co się stało. Jakie były naśladstwa tego wpisu, czy to zachroniło lemkiuską architekturę, czy właśnie odwrotne naśladstwa przyniosło. Bardzo wam rekomenduję ten dopis. Kiedy byście chcieli, to wam podeślę motuzok, do tego mam nawet zapisanego pod ręką, tak, że to bez problemu. Ale wygooglujcie też lekko Andrzej Laskowski, jak piszecie Burtne, to na pewno lekko znajdete. I wystawu, która prezentowana będzie w cerku Burtnym, to jest to muzejny obiekt, greko-katolicka cerkwa Kosma i Damiana, obiekt Muzeum Dworu Karwacjaniów i Gładyszy w Korleciach, to wystawu będzie można obserwować hyn prawie, że do końca listopada, dokładnie do 29. Pizryjte hyn wernisaż o godzinie 15, bo jeszcze tego nie powiem, w najbliższą sobotę 17 grudnia, oktobra. Ciły tamto tydzień i zdaje się, że jeszcze popередni, a może jeszcze popередni by się dbała jem o festiwale, który prochodził w Jaśli, 20. jubilejnym festiwale Dorohy i Porożni Pola w Jaśli, organizowanym przez Jaselską Publiczną Biblioteku. No a tego tygodnia muszę wam opowiedzieć o czerwowym literackim festiwale, jaki prochodzi tu, nas, znaczy w Gorleciach. 12. edycja zostaną uznaną już festiwalu imienia Zygmunta Haupta. Zaczyna się festiwal w Totu Seredu i potrwać do niedzieli. Program naprawdę bogaty. Piat festiwalowych dni jest poszto. Nawet wziąty jest i wilne. I przyjechaty na to też ten do Gorlec popołudniamy braty uczast w striczach, a w pierwszej części dnia chodzę po horach w osinni. Podobi naprawdę wyglądają wyjątkowo. Steżka za mną to pierwsza stricza. Odbudę się w Seredu 14 grudnia o 15.30 w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Gorleciach. To ta jak raz jest organizatorem tego festiwalu. I będzie to stricza z Waldemarem Bawołką, prozaikom, autorok paru powisty, tomi opowiadań. W 2021 roku otrzymał literaturną nagrodę Gdynia, literacką nagrodę Gdynia za w kategorii proza za powieść Pomerli. I za to tu na knyżku był też nominowany do literackiej nagrody Nike. I stryczu z nim, besidu z nim moderowaty będzie incza pismennicia Urszula Honek, lokalna pismennicia, będę myśliła z lokalnym autorem, bo Waldemar Bawołek mieszka i tworzy
i opisuje też swoje miejsce zamieszkania w Ciężkowicach. Tak sobie to czasem z tym kiuszczamy, Ciężkowice. Dalej to samego dnia o 18 godzinie odbyła się stricza z Stanisławą Kaliną Jaglaszą. To jest poeta trans, tłumacz, songwriter. Opublikował zbiórkę hostyty Sójki, Zajaczej Żar i Statok. To najnowsza zbiórka. Tak sobie perwełam. Statok, można by to było jeszcze perwest jak stado. A Statok, tu mam serzyt, że jest okej. Zajaczej Żar był dostał nagrodę poetycką Konstantego Gałczyńskiego Orfeusza w 2024 roku. Poeta to też perewiu z ukraińskiego knyżku Aleksandra Awerbucha Piśni Gniły Tury w 2024 roku. Statok to totalna poezja, w której język staje się granicznym przedłużeniem świata natury. Moderuaty stryczu będzie Darek Fox, to moderator, jaki chyba już na chyba postyjno związany z Hauptą, bo wse ho możemy, każdego roku możemy ho wydić na festiwale. O 18:30 odbude się stricza z Piotrem Pachińskim, pismennikiem, filozofem, tłumaczem, badaczem związanym z Uniwersytetem Murii imienia Franca Kafki. Przez paru roków zajmował się Ulyssesem, opublikował prozatorskie tomy, zbiórkę eseju, a za obstalunki otrzymał literaturną nagrodę Gdynia w 2025 roku, zajmując się filozofią judaizmu i żydowskimi tematami w literaturze. To tu stryczu moderowaty będzie tak samo Darek Fox. I kiedy nawet nie możecie być prysutny w Gorleciach w tym tyżny, to wszystkie to te stricze możecie sobie online nowo obserwować, przesłuchać się im. To jeszcze na koniec, kiedy idę o stricze w Seredu, bo o 8 wieczór odbudę się autorska stricza z Bohdaną Zadurą. Proszę, żeby widzieć poetu, taki jest na hołowo, kto jest stricze, moderować będę Darek Fox, oczywiście. Czwarta zbiórka prodążenia edycji tworu Zobranych Bohdana Zadury. To tam składać się z samych knyżok. Bohdan Zadura, poeta, prozaik, literaturny krytyk, tłumacz z angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i madziarskiego. Skończył filozofię na Warszawskim Uniwersytecie. Idziemy dalej. Nie mogę się za bardzo rozgadować, bo musimy pić do czwarta. Czwartkowy program zaczyna się od stryczy z Elizą Kącką, której było bardzo głośno w swoim czasie. To jest pismennica, literaturoznawczyni, krytyczka, autorka prozatorskich knyżok. Za pośrednią knyżku wczoraj była Ściła na zeleno, zdobyła literaturną nagrodę Nike i Nike czytelnik i czytaczył w 2024 roku. Bezkompromisowa i brawurowa, taka jest autobiograficzna proza Elizy Kąckoj. To historia o podwójnym doświadczaniu swojego roda odmienności i neprystosualności do namitowanych zaspilnych ram. O ciężkim, ale krasnym budowaniu ciężkiej i nieoczywiednej relacji obytiu mamom i dziukom. O codzienności, o lubowy, o życiu w kokonie i wychodzeniu z niego metalikom, motylom. O tym kilku może znaczyć te słowa i jak to jest ich widzicie w kolorach. Besidu z Elizą Kącką moderowaty będzie Marek Wilczyński. 15:30 Miejsca Publiczna Biblioteka w Gorleciach. Następna stricza zacznie się o 18 godzinie i będzie to stricza z Krzysztofem Środą. To jest pismennik,
tłumacz, historyk filozofii, robił na Instytucie Filozofii i Socjologii na Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora oboronył Pyszucze rozprawlajucze o fenomenologii Edmunda Husserla, Pereview, parunacet knyżok, blisko pił tykało giełdowej spekulacji. Jest autorem czyslennych knyżok. Tyż w swoim dorobku ma je literaturną nagrodę Gdynia 2007 w kategorii eseistykę. Besidu z tym autorem będzie moderować Darek Fox. Przyczyny smutku dumki. Taki jest nagłówek tej striczy. Zaczudłania jest początkiem filozofii. Besiduje za Platonem Krzysztof Środa. Ale jak sochane tego w czystej, perwistnej postaci najlepsze prykucznuty przydorozi zapisaty to, co się tylko to wzryło w pitrucznym notesie. To z takich zapyskił zrodyła się najnowsza knyżka. Krzysztof Środa w Czetwer w bibliotece w Gorliciach 18 godzin. Następna stricza zacznie się o 18 trycet. Będzie to stricza z Wojciechem Bonowiczem i Piotrem Pazińskim, a moderowaty będzie Darek Fox. A tykaty się będzie ta stricza Mirona Białoszewskiego. Poety, prozaika, dramatopismennika, aktora związanego z Warszawą. Żył w rokach 1922-1983. Był to jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej literatury XX stulecia. Pisał o codziennych języku, przedmiotach, ludziach. Tworzył swój literacki idiom. Był osnovatelem teatru na Tarczyński, osibnego teatru, a debiutował w 1956 roku. I tu będzie besida też pro binarowu od w rocznicy 80 lita debiutu w 1956 roku Miron Białoszewski zadebiutował zbirką Obroty Riczy. Tam naszał się w tej zbirci cykl wersji Ariasiuskie balady, jak efekt podróży po Bieszczadach, Nyskę Beskidi i Podkarpaciu, gdzie był w tych miściach autor na początku 50-tych roku. Seret tych wersji są dwa, nawiązujący bezpośrednio do sąsiedztwa Gorlic, Stara pieśń na Binarowu i serdeczny gobelin o biczy. I idziemy dalej na to dzień. Zaplanowana jest jeszcze jedna stricza smotriaczy, tak co schowania, nieoczywidno smotriaczy z Piotrem Somerą. To jest też poeta, ale też i prozaik, i też i tłumacz. Opublikował parunacet poetyckich i eseistycznych knyżok. Zredagował antologii, jakie prezentują współczesną amerykańską, angielską, irlandzką poezję. Jest laureatem Nagrody Kościelskich, poetyckiej Nagrody Silesius. Zaczęły swojej twórczości był parokrotnie nominowany do literackiej nagrody Nike. Seretkę do opieki nad chmarami, to siedem opowiadań, których pierwszoplanowym herojem jest małe miasteczko pod Warszawą, które widzimy oczami zmieniającego się w czasie narratora. Tu moderowaty besidu z Piotrem Somerą będzie Piotr Paziński. I do następnych dni perejdeme zaran. A teraz już muzyka.

No, my mamy taki Żino, set Maja Kleszcz i Misia Furtak. Gdzie mój rytm, moi drogi? Chciałabym tak się jakoś pochwalić. Znaczy, nie, żeby to był jakiś debut formy naszemu czastiu, ale żeby się pochwalić, z jakimi osobami współpracujemy. Mam nadzieję, że pamiętacie mnie nazwisko Jurija Czerwonego, jaki zilustrował zbirku poezji Petra Medwidia Synią Krainą, cudownych paru, nadset, jak na paru dziesiąt grafik znajdete w tej zbirci. Zrobionych specjalno do wersji Petra. To tu zbirku peczatalizmy jak ruska bursa w 2024 roku. Pojmułam w takiej tajemnicy, ale może już nie trzeba to zrematy w tajemnicy, że tego roku będziemy peczatać drugą zbirku i też znajdą się w niej grafiki Jurija Czerwonego. Jaki nasz toden robi jak architekt w atelier w Priaszowi Architekti 00 i w ostatnim czasie Słowacka Izba Architektów przyznała najważniejsze nagrody architektonne nagrody za 2025 rok. W każdym razie przyznali nagrody i uwaga w kategorii budynki publicznego hosnu, w kategorii budynki promysłowych, to jedna kategoria. Pierwszą nagrodę zdobyło jak raz Atelier 00 za realizację teatru w Popradzie. I za ten projekt odpowiadało czetwero architektów: Irakli Eristawi, Paweł Szilla, Daniela Sabowa i nasz Jurko. Dumam sobie, że możemy o nim tak by siedłać. Hostyle z Jurka w Pursi, w Sefiatie Szymy na Striczu. Dumam sobie, że nas dobry wspomnę nad Jurko. Serdecznie gratulujemy tej nagrody. Najwyższej ociny nagrody Cezar, tak się nazywały to te nagrody, przyznawane przez Słowacką Izbę Architektów. A was bardzo zaochoczuję do tego, żeby sobie wygooglować, a najlepsze to się perejchaty do teatru w Popradzie. Jak podało jury w pojaśnieniu do tego, czym to ta realizacja ja dostała pierwsze miejsce, to jury skonstatowało, że to budynek wyróżnia się wysoką jakością w trzech osnownych filarach, kryteriach. Zaskakująco i dobry, tak w pewnej dni wpisuje się w miejscowy kontekst, nie stychający, nie zanimający takiej dominującej pozycji, komunikuje się z ulicą, komunikuje się z riką i z Tatrami przez taras na Tasi. Architektonno 00 z wyczuciem podążuje werstwowania historycznej pamięci tego miścia, nowej, stare, neutralni, tak dosne wydymu się splitają, ale tworiat płynny prostyr, który scenarii każdy z nas z publiki może interpretować na swój sposób. Teatr oferuje w Popradzie pierwszej profesyjny teatralny ensemble, edukacyjny program dla dzieci, koncerty i wyjątkowo pił publiczną prostir. To też wielka inicjatywa prywatnego sektora, który swoim znaczeniem i odwagą wyróżnia się w średnioeuropejskim kontekście. Daje to słowackiej kulturze dosyć cienną energię i nadzieję. Zryjte, wygooglujte sobie, jak wygląda to teatr, a najlepsze, prosto się tam perejchajte, wszak tu Popradu wcale nie mamy tak daleko. Na znymkach prezentuje się naprawdę ekstra ten budynek. Dumam sobie, że na żywo no, z pewnością jeszcze lepsze. Wyjątkowe tam jest już podchody do detali, do ciłosty jak kompozycji. No naprawdę. Gratuluję jury, że tak dobry wybrało. No i oczywiście gratulujemy ciłom Atelier 00 i naszemu Jurkowi.

Moi droga, teper paru no, dobrych informacji na poprawę humoru, dobrych listy. Neuralink zaprezentował eksperymentalny system, jaki pozwala chworomu na ALS zaskomunikować się przez głos. Uczestnik badania Voice Theory wszczepili mu implant N1, jaki rejestruje aktywność neuronów związaną z samym zamiarem wypowiedzenia słów. Najpierw trenowali algorytm, próbujący wykonać odpowiednie ruchy potrzebne do besidy, a pak wystarczyło, że wyobrażał sobie wypowiadania słów, żeby system performował zarejestrowane sygnały w besidu. I wygenerowany hołos zazwyczaj jak joho hołos, bo AI, sztuczna inteligencja, odtworzyła barwę joho hołos na osnowie nahrań, jak mała rodyna. Jeszcze przed tym, jak stratył Terry z Dibnist wyraźnego besiedowania. Technologia jest na etapie klinicznych badań. Neuralink jeszcze napublikował drobny ciołych recenzowanych dany, jak tykają dokładności i ograniczeń, ale jest to naprawdę, naprawdę nadinne. A idąc tu bliżej, powiedzmy na nasze podwierce, polskie podwierce, to dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki Jagiellońskiego Uniwersytetu stworzył rozwiązania, opracował specjalne kodowania ANS, które hosnuje format JPEG-XL i Google wody to kodowania w swoją taką wbudowaną obsługę przez przeglądarkę Google Chrome. I od wersji 155 przeglądarka będzie odczytała te obrazy w tym formacie bez konieczności rocznego włączania tych funkcji. ANS jest to asymetryczne czysłowe systemy, asymetryczne systemy liczbowe po polsku i pozwala dłuczyć wysoką skuteczność kompresowania danych z skorym dijaniem. Metoda jest hostowana Nelem w JPEG-XL, ale też w rozwiązaniach rozwijanych przez Apple Meta, Google, Nvidia czy Dropbox, też w bioinformatyce. JPEG-XL pozwala przechowywać i przesyłać obrazy w mniejszych fajlach przy zachowaniu wysokiej jakości i obsługuje bezstratną kompresję i obrazy HDR. Gratulujemy takiego uśpichu. No i cieszymy się na to, bo przecież nie lubimy, jak przesyłamy sobie znymki i nagle są skompresowane, zmniejszana jest ich wielkość, no i przy tym rozpikselowują się nam nasze krasne znymki, które byśmy chcieli mieć w ekstra jakosty. Także to gratulujemy tym umom, które takie rzeczy realizują i robią naprawdę.

I dobry, moi drodzy, zazramy już do kin. Jeszcze tam dystrybutory w polskich kinach nam z Rytuale i z Rytualem Magic, czy ma premieru historycznej dramy, biograficznego filmu Czorty, Diabły. To jest brytyjskiej produkcji film. To w Nolina jest, probaczcie, z 1981 roku. Mamy 1634 rok. W Londyn charyzmatyczny, kontrowersyjny siostrzennik wchodzi w konflikt z królą Ludwikiem XIII, z kardynałem Richelieu, popularnist siostrzennika Grandiera serd mieszkańców i jego sprotył sadom planie własne sprzyczyniają się, że staje się wyhidnym cilom politycznej intrygy kole sestra monaszka stwierdza, że przyszedł do niej inkub w postaci Grandiera. Zaczyna się seria brutalnych egzorcyzmów. Wisem i sztyri. Gwizdok na desiat w opiniach krytyków. Maje tot film. Dla bardzo dobrej opinii. Idemy do sprawdowych premier. Od tego weekendu w polskich kinach może być horror Incza Mamusia amerykańskiej produkcji. Tu w hołowni rolę mamy Jessica Chastain. Mamy jej jak mamu. Mamy też Belu, dziewczynku, która jest dziłką hołownej heroini, która właśnie tą hołowną heroinią hejby jest, a hejby nie. Jest to jak istota, która pojawia się w chyży i jest bardzo podobna do mamy Beli. Bela nawiązuje z nią oczywiście relację, jak to z mamą. Znaczy, bo duma, że to jest mama. Incza propozycja to jest drama science fiction amerykańskiej produkcji Klara i Sące. To jest historia Klary w tej roli Jenna Ortega, która jest robotą zasylanym solarną energią. Jest robotą stworzonym po to, żeby podpierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Ale pojawia się incza dziewczynka, no i właśnie zaczynają się problemy, może nie problemy. Incza propozycja na ten weekend, premiera, to austriacko-niemiecka produkcja Everytime. Wysokie noty, 7,5 punktów na 10 od krytyki. Mamy Jessie, jaka ma je wyjechać z mamą i młodszą sestrą na wakacji, ale wychodzi w nocy na imprezę ze swoim chłopczyską, kiedy narkotyki zaczynają do diety, wchodzą na dach drapacza chmar, żeby wzryć z hitsoncia. Po tym, jak jej chłopczysko zasypla, Jessie podchodzi do bereu, wpada i hyny. Rik późniejsza mama Ella i sestra Meli trzymają cię rutyny codziennego życia. Jako se sobie radia, kiedy chłopczysko Lux zas pojawia się w ich życiu. Ella nie potrafi przyznać, że winuje go za śmierć dziłki, a winny potrafi powiedzieć, jak bardzo potrzebuje jej probaczenia. I jeszcze zdaje się, że mała jem jeden tak otworzony film, to jest dokumentalny film, jaki będę miał w Polsce swoją premieru, NASA. W nocy na dachach Tel Awiwu, daleko od oficjalnych komunikatów, kamer, byli i przysutni členy izraelskich wojskowych struktur, jak opowiadają o systemach, jakie same spiutwory obsługiwali. Dnes ich świadectwa wskazują mechanizmy podnimania ryszyń, jakie dowele do masowego zabijania palestyńskich cywili w strefie Gazy, od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za człowiecze życia jest rozproszona między ludy, dane i algorytmy. To dokumentalna produkcja amerykańsko-brytyjskiej produkcji Simi Sim
Gwizdok. No same barstiaszkę filmy.

Moi drodzy, dotarliśmy do końca naszego wydania poczesnej godziny. Z takich informacji, jakie czekają od nas, naszego radia, nie znam, czy w weekendy z naszymi słuchaczami, ale wczoraj o 8 wieczór przyszła premiera nowego programu, nowego cyklu Nasze, nie nasze, programu Roberta Lombina z Prahy. Mamy nowego redaktora w naszej fajti, na którego prawdę bardzo cieszymy. Roberto jest wyjątkowo pozytywnym człowiekiem. Nie znamy się tak osobisto, żebyśmy się mogli widzieć na żywo, ale to się czuje, nawet przez taką komunikację online przez komputer. To ja wam przeczytam zapowiedź tej peredaczy, bo możecie jej odsłuchać sobie też i zaran o 15:15, a w każdą niedzielę będzie premiera programu Nasze, nie nasze. Roberto napisał tak: kraśni prosimy na nową słowną muzyczną autorską relację Nasze i nie nasze przedstawiamy muzykę, kulturę i ludzi w każdą niedzielę od 20 do 21.30. Relację powiedzie Roberto Lombino z Prahy, długoletni sympatyzant Rusynił i rusyńskiego języka. Dodam wam na randi, że Roberto po mami jest Czechom, a po tati Italianciom. Tato jest pochodzi z Italii. No tak. Możecie się cieszyć na muzykę z całej Europy, hołowni ze słowiańskich krain, ale podakot też z drugich czasów świta, od ludowych pisteń w różnych aranżacjach, przez folk i śpiewaną poezję, aż po jazz, a czasami inne żanry. Jak do połnienia siadzi znate wielo interesnego o prezentowaniu muzyki, jej interpretach czy narodach, od których pochody. Każda relacja będzie mała hościa, czy już muzykanta, člena jednej z narodnostnych mężczyzn w Europie, albo osobu związaną z językami i kulturą. Pierwsze wydania relacji kurs specjalny, bo na miasto besidy wam ponuknamy nagrania stricze z nachody 15. rocznicy Združenia Rosyny CZ, rosyjska inicjatywa w Czeskiej Republice, jaka odbyła się w minułą sobotę w Domu Narodnostnych Mężczyzn w Pradzi. Členy Združenia powiedzieć podrobni o doteperiszniej diatelności Združenia, a o muzyku się postarać śpiewacka grupa Kantar z Prahy w jedno z ansamblem stolecznego dżyłkę z rosyjskiego seła Wielki Lipnik na Słowakii. W klucz Telem FM w niedzielu o 8 wieczór i znajdę się WC, to huczajte to nasze radio zaraz o 15:15, kiedy ten czuły premierowej emisji i posłuchajcie presympatycznego Roberta. Barsia cieszymy, że dołączył do naszej fajty. Na razie zaczynamy od programu raz w tydzień, w każdą niedzielę, ale kto zna, może ta współpraca będzie możliwa jeszcze szersza i częstsza. I was też, drodzy radiosłuchacze, zaklikuję, kiedy byście mieli ochotę dołączyć do naszej fajty, to zapraszamy. Zaran zamiast Korza o 7:30 wyberemy nasz to z naszej radiowej bazy. W związku z tym, że Petro Medwid, redaktor nasz, musi być tego braty sławi pewnością, to jak zasadnicza związana z tym, że Petro jest przedstawnikiem z rusyńskiej mężczyzny w odpowiedniku tym na Słowacji, tej wspólnej komisji Uriadu i Nacjonalnych Mężczyzn, to tak, to nie jest dokładnie to, ale tak się nie nazywa, ale skoro na nasze potrzeby, tak to sobie dla was, tak to wam pojaśnił, a kiedy idę o pacisną godzinę, to w najbliższą seredę też zapraszam na inne wydania klasyczne, klasyczną pacisną. Znymkę z szuflady będzie to besida z przedstawnikami Fundacji Memo. Co staje z miścia, kiedy znikają ludzie, jakich opamiętali. Czasem fotografia z opisem na zadniej stronie, zoszyt z recepturami baby, albo nagrany hołos Regina Pazdur i Maciej Kudłacik z Fundacji Memo. Od blisko 10 roków zbierają takie ślidy, zanimają czas o spilną archiwistyką, nagrywają besidy, digitalizują rodzinne kolekcje i gladają właścicieli znamok. W audycji opowiadają o archiwach Nowyci i Przysłopata, o nowym digitalnym, sospilnym archiwi gminy Uścia Ruskie. Wspominają dużyczkarstwo, negatywy Maksymowa Soli z Ożdynicy, fotografii Andrzeja Hałuszczaka, jakie

Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowacji, był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii, jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wzrodny ruch Rosyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słodniku Cyhumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowacją. Rosyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Wonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje poty odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińcią minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierate środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Łotwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkarzy. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemk w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatu tradycyjnego pisania ikon. Wstępne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak z nich

0: zasięgu, jak to jest ukryte, no tak, ale to są na odkaz.
1: Czy pani to teraz wymaga? Do tłumy?

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Widziałem potyk gładyszowy i potyk gładyszowy, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 15, 14 marca 1947 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Sela Ożynne, powiedziasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej Obłasty. Odkale pysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1947 roku. Drogi susi do Mykołaj Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłoj swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju o nich. Pozostają wsi zdorowy i żyją dheł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do toho czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bezłachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moim tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam groszej dost, mi groszej nie trzeba, tylko łachiu mi trzeba. USSR, Stanisławska Obłast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna rodom i skorostenkę, powiedziasło, jaki już blisko 8 lit nachodycia w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boi się bolszewikiu, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciów, które przeszli przez mlynok faszystskiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich przytyskać, czym raz bilsze, to prosi się w Ameryku. Pismo przesłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1947. Lubej ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczech.

moje życie, bo się trzeba na robyty, a nyczne zarobyt. Zarabiają na miesiąc 300 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddziaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżają do Ameryki, że im z Ameryki krewne papery przysłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty Wionkers, pisaną 28 sierpnia 1947 roku z Gładyszoła, powiat Gorlicki, donosi, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzić na pocztę do Sankoły, napali bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nielegko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzić dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chlip i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerewiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniać czerewiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtys się starali, aby pocztu otworzyli i w Gładyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listę Sankoły. To nie trzeba tobie wece pisać, bo sam znasz. Jaka to rozkisz każdemu po list do Sankoły i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo naraz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalsze chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sankę zapłacić do Sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Gładyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i takie listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertkę osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertkę dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertkę trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byli dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swemu bratu Mikołaju w seli Klimkiłka, powiat Gorlicki. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mikołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do uchodumaty, choć upowiadomyć tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wsich nas, żtośmy tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastale wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych, tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołów w nocy wyprowadzać złodzieje. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodyna, jak mama, brat Mikołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodzili by do sebe, no takie

szczęścia to człowieka położyć na obie łopatki. Jak hełczuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoju szczerost rodynną. Iż czy żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mykołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nesud sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu teper nie je rozkoszu, lem wszytky pobidi żyjot. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocy. Lipowiany, 3 marca 1948 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief, to ja jako člen toho rodu proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskiego powita, z rodu Gracoń, a jak jem przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, tyż Lemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom i tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dity, bo nie mam zaś to kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że mał już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna moje 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To choczu obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podjaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej Oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datum 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiacu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imeny ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dajaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodą Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał szczoś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze proneho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesiaciu i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wesni ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka, uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorą przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychoły, mał służbę Bożu, chorą śpiwali, tylkoż to duże błoto było, szto ciężko było perejty. Babusia takoż szcze zdrowi żył od doma, a my im pomachajem w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za to czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Takż to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perehonyni, wydana w seli Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stracił zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robić, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu dać. Rodyna ciła wyjechała do Rosji i nie jak dobrą radu dać, a nie mi pomoczy w mojej nóżdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak.
Może strykowe na żyjut, to ich piatero dziewczat ostało się, Maryja, Olena, Olha, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teudoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakoj widomosce od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsi mlemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Sołobortne, Poczta Sankoła, Powit Korleci. Wasylij Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczyj w Prysłopi, Gorleckiego Powita, w Pyśmi od 17 lutego 1940 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcyju Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19 litni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andryja Kołtka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pronego, że 23 roky niczego nie pisał, to nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukaty jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomoczy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisaty na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powit Gorleci, Województwo Rzeszowskie, Polszcza.

Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniechończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowacji. Był rodakom z Iwanyżnia Jadłowa, Słodnickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii, jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wzrodny ruch Rosyniu, Mniechończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyć głównie temu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniów Słowacji. Jak jeden z osnowatelniów stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słodniku Cygumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowacją. Rosyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa nacjonalne

0: Wycie o Chińczych drżałach, Medżeletwiją i Austrią. Koszt budowy toru jest czystynej na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowanej podjęcisz sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burmistrz Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla przyszłości krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemko w centrze. Podziei w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuko, koncerto, cerkownej muzyko i tradycyjnych pisen, strycza z oświtką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystko podziei darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemko w centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznaczny ich pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. O Bratysławie Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażenny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem jego dida Stefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna z didą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmioty, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwiazniony w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wszczywlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowniej szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisowaty słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi u wtedyszni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselana do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyć. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miestnosty, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Potem, że się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego matę już mogła począć roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartę w Koszyciach, gdzie Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Potem się zaczął jego żywot w formułatach Bratysławii, gdzie w roku 1983 uśpiszno dostudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-1994 i 1996-1998 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczowniki, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żyliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodyny, przewziął izraelską dyrżawną nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateliów rusyńskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował zakarpacki obłastny chudożny muzej imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie, istoj nachody w tot den przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawę jego tworzył. Napered odbyło się położenie kwitok na grobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramach świadkowania rzecznicy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej i rekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzedchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel rekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Istvan Maroši, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henrich Sasaj. Jak informował muzej i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastępnica dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na świątocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastępnik głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrii Szeketa czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja będzie można w prostorach muzeja widzieć do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom i z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazji w Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dijania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował i z Adalbertem Erdelijem publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektowała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 żółtnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferze w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświęcenie rekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interiorii chramu, tak i w eksteriorii. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki grekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. I z domaśnich episkopiów brali uczast wszystkie triomy hołowa grekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświaszczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nieredchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświaszczonej władyka Jona Maksym, prjaszywski archiepiskop metropolita i hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświaszczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha, i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświaszczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, preoświaszczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej i Grekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Sewerni Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszy sekretar dikasterii prawostoczny cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, hołowa grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcję. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madziarska dżarżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztę zabezpieczyła hajdurokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory distale nową podobu, wyniknął nowej rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. No fachowci jednoczasno zrekonstruowali i zachowali czasy prwisnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 grudnia, 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wizyty Petro Medwid. Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Chabura Medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżna 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturę, historię, przyrodę niskich Beskidiów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Chaburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klymił, który je na granicy Chabury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z budyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Znowu odkryty Muzeum Modernego Umania Andy Warhola w Medjlabirciach jest wyznacznym impulsem pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Chaburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszczywnikom dalszą przyczynę iść z Medjlaborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawszciwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi spoznać jej dalsze miejsca i perebyty w regionie wece czasu, powił Martyn Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Chaburi, jak było wspomnianuto, jej toczna replika drewnianego chramu świętego Mykołaja Cudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotrzyć. Interesnym je i starodawny monaster z oszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzi, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawity się może i w seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramkach którego je nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuania. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region je posrednictwom podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 grudnia, 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak, olemkiwski pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczoho. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa go tomu nahoda bude już 9 grudnia w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom ty chmaro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiwskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu w Nowym Sanczy wystawy Może się nie wernu. Może się nie wernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim korzeniom. Na to teraz artysta zazwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Wyris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dzidowe pochodzili z Prychonyny i Rozdzila koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji
Odklikuję już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słołasz, to pochodziac stworu Semana Madzelana w tem nuniczku huboczy, jaki znamy tiż w interpretacji ansamblu Lemkowyna z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyt energię z melancholią, a zaperte w niej zwidania do chmary naberać znaczenia, że to wychodzi za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że toż to bliskie i bezpieczne może być to odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać to te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym zwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których chcieli by zapereczać lemkiwskiej okremosty, czy też wartosty tej kultury. Stritywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo też popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się newernu pochodziła z wynowyno czerwenenkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu newernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sprzed weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i netratyty przy tym swojego zakorenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby perebyty swoją historię. Nie spodziewał się tołdy, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu inczych. Maje to znaczenia też za to, że Lemkiwski z znaczny czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołowni chyrzy i cerkły. Jawlała się w języku rodynnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i inczymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludę, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazu wkazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodyny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inczy lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo incze obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z inczyma osobami i rodynami. Besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórczy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri, wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chodziłbym zosereżaty się wyklucznie na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nelem toty aspekty, ale też suczasny jest i sztodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, że to w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie ma możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równoczasno hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazaty suczasną lemkiwską temu, choć jak zaznaczat, dumkalem zaczynać się formułaty.
Окреме місце в його творчості займають краєвиди. Не відноситься безпосередньо до досвіду весеління цілим київської історії, але до дитинства артисти, проведеним на Нижнім Шлеску. Краєвиду, котрий для нього є місцем власних споменів, хоч для попередніх поколінь лемків стався місцем життя через примусове весеління. Так і гео зустрічаються два простори, присутні в цілій творчості здобилака. Місце переданих пам'яти і місце пережите особисто. Виставачом тих мару заздростиш вказує jeden z etapів того gladania, через jakie переходить здобилак. Jednak, jak sam przyznaje, jeszcze nie буде його завершенням. Петниця, 9 жовтня, октября 2026 року. Хмер Мілан Мнєхончак, русинський бізнесмен, філантроп, активіста. Автор вісти Петро Медвід. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z seła Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Середньошкольську освіту здобув на середній ставебній школі в Бардейові, пак продовжував студіювати на ставебній факультеті Словацької високої школи технічної в Братиславі, де здобув титул інженіра. У 1976 році наступив до роботи у фірмі «Хемокстал Гуменне». В тій фірмі перейшов функціями від ведучого ставби аж до ведучого формації рядження вироби. У 1983 році на основі конкурсу був вибраний на роботу чехословацького експерта в заграничу, конкретно в Алжирі, де потім жив декілька років. Pak znowu wernął się do «Хемкоставу», котрий się po 1989 році став akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarem «Хемкоставу» i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupitelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rusyński ruch na Słowakii. Wydawania rusyńskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyć hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rusyńskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedom tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członków okrągłego stołu Rusyniu Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pro narodnostne mężczyzny i etniczne grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pro narodnostne mężczyzny i etniczne grupy. Chociaż ja i z publicznego żywota w rusyńskim Rusi stiachnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijaną, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło, lem przed nieciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżnij Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany bude w Nyżnij Jadłowi. Wieczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my choło z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyń mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie ciasunku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

Dobry wieczór. Witam Was w nowym cyklu słuchowiska, które będzie się nazywało Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki. W tym poniedziałkowym cyklu będziemy się zanimaty Lemkiłską Klasyką, a w piątnici będziemy przedstawiaty inczy literaturne twory. Zapraszam. Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki, Władimir Chylak, Powieści i opowiadania, tom drugi. Żażda serdec. Powieść. Rozdział pierwszy. Moi rok młody, deste się podili, ty wernete iszczy, wernete i wertate, ale lem w dumkach, kotry z niewoleną syłą perebywajut się z hołoły, wywodiat na jawu minułe, perepletene weselistiu i horią, i radistiu, i peczaliu. Spomen prowas tolem jedno, što rozhriłat ostudeniłe serce starcia. Wyklikuje uśmiech radosty na jeho lyszenym już życia lycy i czynet przyjemnyma ostatni jeho dny. I teper, koli wyciąguję podii z młodych roków, jak kupec swoje towary, jedną po drugiej, jedną barżę zanymajuczu od drugiej. Tołd zabywam pro toto, że siedzę w tepłym hałati przy komyni, z podagrycznyma nohami, w które nie ma w miachko za hołowko, że bremia 60 już rokił tiażyt na moich ramenach. Zabywam, że ja stary likar Gryhory, a wodyć się mi, że ja iszczy to sam Hrycko z knyżkami pit pazuchą, z chłodnym żołudką, ale wesołym lycią, idu do szkoły i ne podaruju sy, żeby po drodze skryto ne drylyty paru jabłoczok, kotry wisiat ponad płotą z ohorody kulałoj szewczychy. Rich młodosty mojoj i nevdinia mojocho nepomiany hospody. Przyjemnist to velika perenesty się na kryłach wspomnił w młody rok. A już nic tak mia ne rozchryłat, jak wspomn pro jednu przychodu ze szkilnych rokiu. Ne jednia, sztobym pro toto ne dumał. A takoj wsysia mi ona jak nowa jawyt. Kole ma te łasku posłuchaty, to opowiem wam pro to tu przychodu. Kole ne bude interesujuczo, to probaczte, bo takie to już prawo starosty. Nudyty świt. W średniej szkole byłem związany tistą drużbą z chłopcem o imieniu Julijan Iwanowicz. Szto do charakteriu, to barsme się ariżnyli, za to, że win był flegmatyk, a ja barże sangwinik. Win ustupliwy, a ja wpertej. Win terpeliwy, a ja zapalczowy. Win barże mryjnyk, przy tym niżno czutliwy, poetyczny. Ja zas protyłni. Smotrył jem na świt i diła chłodnym, materialnym okom, które je znamenne dla wszystkich medykiów i jego wiriu. Pipchło mnie ono do tej profesji. Win blondyn,
za synim okom, ja za to czorniały jak mieszkaniec południowych krajów. Winny wysoki, z zakruchlenyma, może rzeczy, prawie żenskyma formami tiła, ja nabytej w sobie i podibnej do neokresanej kołody. Ale to wszystko nie mieszało w niczym naszej drużbi. Nie pereczył, że prytaki i chryżnycy charakteriu było czysto normalne, że w naszych świtoochladach, dumkach i smakach nikoli nie mogliśmy się schodyty. Min z żartom czytał elegijne opowiadania i prolywał horiacze sylzy przy tragedyjnych przedstawieniach, koli ja wolił czytać anegdoty i komedyjne dramy. Jemu podobały się poważne besidy, mi żartobliwy i ostroumny. Win lubił strawy mało solene, ja peresolene. Win słodko jak kwasno. Ale ważne, ktoż by zwirył, że my prawie wse z jednocho ta relika u bochu strawu ily. Jedno, co nas do sebe mogło zbliżyć, to były jednakie steżki życia. Win był synom chodaczkowocho szlachtycza, ja synom diaka. Jego otec w korczmiani draci stratył życia. Mi po pianomu praszczał się ze świtą. Jego otec lyszył w spadku

Koleja mał obowiązek prynosyty połudenok z traktyru paru nyższym urjadnykam. Po tym mi towarzysz wkrótył się z pisarczyka do adukata, a ja obniał dochodowe stanowisko sekretaria wszystkich kucharok i pokoiłok. W kince oba utrzymywaliśmy się z dawania prywatnych lekcji i jak raz tołdy oba mieszkaliśmy w jednej starej predmieszczanki. Wczyliśmy się z jednej knyżki i spaliśmy pit jedną derką. I ostaliśmy już uczennikami drugiego roku filozofskiego liceju, to jest weszliśmy w to tu epochu życia, w której człowiek zaczyna się już trapyty, żeby tych piat wołosił, które zbujali nienaturalni pod nosem hejby bajusy, skruczane było, żeby hołoła w modną fryzurę była przyczesana, żeby czerwiki jasno się błyszczeli, kołnir koszeli możliwą świeżością i twardością się odznaczał, kraczanie, żeby było bardziej taneczne jak przyrodnie, postawa tyła elastyczna, ruky w odpowiedniej pozycji, tak, żeby nasza zowniszniść uwagę ludy na sebe obernuty mohła. I na Hneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Od Hneska w każdy poniedziałek budete mogli czuty lemkiusku klasyku, a w każdą piatnyciu inczy lemkiusk literaturny twory. Zapraszam. Czytała Monika Tylawska.

серденько, чим тримтиш побиваєшся, яку пісню годину.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowacji, był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemco Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii, jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wzrodny ruch Rosyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyć głównie tomu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwali w Słodniku Cygumennom. W 2014 roku był wybrany na przedsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowacją. Rosyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany bude w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawili się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-morożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Wonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku mają być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińcem minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co ma podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się medzeńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Łotwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla przyszłości krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została współczesnej sztuki, koncerty, cerkownej muzyki i tradycyjnych piosen, stryczę z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na takotro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Poznawstwa, lemkiusko i rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolisy, wszystkie to te bukwy zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyjom, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczyń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany pro wartistni swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiusko-rusyńsku literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczenej dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

0: Dobry den, słuchacze. Witam was w programie Peczatnia. Dneska zapraszam was na striczu z panią Ludmyłą Szandalową z Swidnika. Bo ty może, literacka twórczyst. Pani Ludmyły Szandalowej jest naszym słuchaczom już kus znana, bo jest ona autorką Merze Inczyma, swiju do szumnej, patriotycznej, piśni pidnachowołką Karpaty, Karpaty, ale i nelem. Dneska pani Ludmiła Szandalowa bude opowiadała pro swoju knyżku z werszykami dla najmłodszych dzity, pidnachowołką pod te dity, szto wam powiem. A ja od raz wszystkim naszym słuchaczom powiem, że to ta knyżka jest bars kraśni wydana. Pro swoju literacku, ale i nelem dialnist opowida dneska pani Ludmiła Szandalowa z Swidnika. Zapraszam.
1: Każdy, kto sobie uswidomluje swoją identytu, a znacza stotożnity ze swoim prostredim, skadzi podchodzac, z kotroho kraju, co byli moi rodzice, dejem ja, to pre toho je život lehší a je schopnejší, sebavedomejší a je schopný naplňovať svoje ďalšie cíly v roboti, najti poky a takú istotu a vtedy jeho život je naplnený. Ten, čo má nejaký problém s tým svojou identifikáciou, samozrejme má potom i ďalšie problémy. Takže my svojim deťom sa nehaňme povídať, my sme Rusine i to je z Rusin. Protože my sa máme našto, s čím hordíti, rusinský národ to má bohatú históriu, bohatú kultúru.
2: Povíčte mi, odkoli píšete verše? Dávno ste začali?
1: No, ja jem, môžu sa vrnúť do takých dávnejších začiatkov, ešte na srednej školy, na základnej školy, ja jem bardzo rada čítala knižky, deklamovala, chodila na dajak súťaž, či v slovenčine, či v ruskom jazyku, alebo v ukrajinskom jazyku. Ale na srednej školy už jem písala stižky. Písala, ale v slovenskom jazyku. Mali sme i taký stredoškolský časopis, tam sme vydávali svoj tvor. Ja jem bola im redaktorkou alebo členom takoj redakčnej rady na školy, na srednej, na gymnázii. No ale potom prišla vysoká škola, Mário, prišla

to roka w obszyri lemkoznawstwa, lemkiłskoj rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolysy, wszystkie to te bukwy, zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczeń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania, z tyma, kotry znają dociny ty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiłsko-rusyńsku literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczenej dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

0: Lokalnym FM.
1: Jest poniedziałek, 12 grudnia 2023 roku, a na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 grudnia majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rusyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyjskiej obrody na Słowacji, był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słydnickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rusyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rusyńskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słydniku Cyhumennom. W 2014 roku był wybrany na przedsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rusyniu za Słowację. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władu Słowacka Respublika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Wonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińcią minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierate środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Chociaż wskazati, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkarów. Jak podał burmistrz Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla przyszłości krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza ze świtką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: My z wami. W z nami. Razem daje Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Prosit dnes Demko Trochanowski.
1: Witam krasi drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, na żywo z Warszawskiego studia radia LEM FM. Witam krasi 12 dnia żołtnia, oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Tyry Świtysz, to jeszcze masz do tego do rzeczy. A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, budeme się beśliwać o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteście dnes razem ze mną, razem z nami, z Radią LEM FM. Za to, drogi radiosłuchacze, już o chwilku zaczynamy się, jak słucha, tot program.

Ta smutna muzyka galicyjskiego kwartetu. Za to, że zacznę od smutnej wisty. Dnes, 12 żołtnia, na takoj sotnom roci życia, w mer pan Adam Barna, dołholitni diak prawosławnej parchii w Lignicy, to był też pisatel i doslidnik historii Lemkowina. Narodził się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorne na Seredni Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojaką w 1947 roku, tak jak bilsze Lemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną uwoselenej na zachodni zemli Polszczy. Od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 lat służył przy prawosławnej cerkwi. Tamtejszej prawosławnej cerkwi, jak diak. Był też pan Adam Barna autorem i współautorem kilkunastu książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne, dawno i teper. Cyda jak drugi. Był też aktywnym diaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemki, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Kiedy by tak to chciał wziąć udział w pochoronnych bohosłużeniach

Oni začnú ťa v najbližšej četvere 15. žoutňa v 18. hodini parastasom v cerkvi, v pravoslavnej cerkvi v Lignici a o den v piatniču 16. žoutňa o 5.10. hodin začnú ťa bohoslúženia za upokojná liturgia a o 13. hodine odbude sa pochoron na cmontery v Rudni. Vyčná vám pamiat, pane Adame. Živý tak začínate od tej dobrej historii, ale musíme prejít do dnešního programu 12. den žoutňa oktobra, to 85. den toho roka za hrýraňským kalendáriom do kinča roka ostaje. Len 80 dní v toto odpovída 29. dňu vresňa na vilejanskom kalendári. Dnes šiatkujú za zachytným stylom Edwin Felix Serafin C. Maximilian a za schydním dnes imeny na Teofana, Joana i Michała. Świadkuje już o świeci w Ameryce to Columbus Day, den Kolumba, a może powiem o tym dakus pizniejsze. Na Bahamach świadkuje już liczne ciu odkrycia związane z Kolumbą. W Brazylii świadkuje den Dityny, w Gwinei, to i Rybnikowi Gwinei, Światu Niezależności, na pamiat po dziś 1968 roku, kiedy to Gwineja zyskała niezależność od Hiszpanii. W sami, że Hiszpanii w liczny ciu odkrycia Ameryki dnes praznują nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtem, den hiszpańskiego języka w ramkach dny języków. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jazyków, świadkowane przez Organizację Zjednanych Nacji, a jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze Światowy Dzień Reumatyzmu. A w nas godzina 8, już o chwilę minut 21, słuchate, tyle świty na żywo w Radiu LMFM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, wracamy do naszego studia, a teraz to się podziało 12 dnia żołtnia w świecie, w historii. 1422 rok, przed czym chodzi, już bym to wspominał, Christopher Columbus przepłynąwszy Atlantyk, przypłynął do dzisiejszych Bahamskich Ostrowów. Choć jakby się dojut odkrył Ameryku, ale to trzeba nadminyty i szczerze Europejczykamy, bo tam byli ludzie, co jeżeli dawno odkryli. Ale Kolumbus szczerze wierzył do kińcia swojego życia, że przypłynął do schidnioj Azji od tale. Tych miejscowych żyteli nazwał Indianami od Indii. 1722 rok, o 300 roku w New Yorku pierwszy raz był prezentowany Den Kolumbusa, Columbus Day. 1710 rok, wracamy do Europy, prochodził pierwszy Oktoberfest. To dnes mamy najbardziej z toho, że to świato piwa i kobasy, ale to, że żyteli Monachium byli zaproszeni na praznowania wesila prince Ludwiga Bawarskiego i princesy Teresy Zaksen Hildburghausen. Tam, że też od tamtego czasu też zrodziła się to ta tradycja Oktoberfest. Idziemy do 1863 roku, gdy w Genewie w Szwajcarii był osnowany Międzynarodny Czerwony Kres. 1881 rok, amerykański prezydent Ulysses Grant zabronił działalności Ku Klux Klanowi, tej rasistowskiej faszyzującej, jakbyśmy z dzisiejszego pohľadu na to posmotrili organizacji. Vintage nakazał aresztować liderów tej organizacji. Ostajuczy w Ameryce w 1901 roku Theodor Roosevelt oficjalno nazwał rezydencję prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Białym Domem. To 1905 rok, Norwegia odstąpiła od Unii ze Szwecją i została niezależnym królestwem. 1920 rok to już na południe od Norwegii, a no, na południowy wschód, od nas na północ. Był ryski mirny dogovor w wojnie pomiędzy Polską i bolszewicko-sowickim sojuzem. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który mąż powiesty dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim jedzeńczym anchodyła się Lemkowina. Druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, jak otra się narodziło w Sarajewie, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowej gromadzianin Ziemi. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla w nazwody na 8 minut 34 słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się one dołu.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

A wracaj jutrze do programu. Przypomnę o smutnym fakt i z dnešného dnia takový na sotnom roči życia umer pan Adam Barna. Dostaju od was informacji, że nie zapisaliście, gdzie odbudujcie pochoronne, bo służenia zaczną się w czetwer. Najbliższy czetwer 15 żołtnia o 18 godzinie to będzie parastas w cerkwi w Lignicy, a o den w piatniciu 16 żołtnia zaczną się o 5:50 będzie służena z opokina liturgia i pak o 1 godzinie popołudny pochoron na cmentary w Rudni. Ciż możecie już czytać na naszym portale lem.fm. Duże szerszy biogram, jak to, co jem, co jem, priklikał, za to ciszę odsyłam tam na nasz portal, na nasz sajt. My wertajucie do programu Tryświty teper iszcze jak raz z rosyjskiej obszury ryczniczy jedną to tu dneśniu, o której powie budeme wspominać już pełno. Orik, jak ryczniczy smerty pana Adama Barna, a spośród innych ryczniczy, jak minule od soboty, to 1968 rik w sobotę minęła ryczniczy smerty Epifana Drołniaka, nazwanego Nikiforem Krynickim. Zresztą tak sam się nazywał jak Nikifor Krynicki, to już mu komunistyczny własny próbowali dodaty. Znany Lemki Kiwski, znany na cały świat, trzeba powiedzieć, naiwny malar, jaki Nelem w Krynicy był znany z krynickiego deptaku. Możesz powiedzieć, ciłe życia był kuzny docinenny, samitny, bidny, no kinciłka życia, kiedy już chorił, była może takus lipsza. Tak czy tak znany ze swojej tej naiwnej twórczosty. Od historycznej wystawy, jaka prochodziła w Warszawie, forma presypności, znamy, że naiwna twórczość to już tak możesz powiedzieć stare pizrinia na tot artyzm. Ja już no, chyba nie pamiętam jak dneśni napriama się one nazywają. To taka naturalna barże twórczość w totu stronę. Wertajucie do Nikifora. Winże znany jest fakt, że trzy razy na nogach wertał po wyseleniu z 1947 roci do Ridnoj. Krynicy to lokalne własne odpustyli i da jak się nim zaniali, żeby już bidno nie wyglądał, żeby da jak... On był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikifor Krynicki, dokładnie. No, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest już data narodzenia z 1792 roku, by się dojuty to o Michali Wysanyku, to znany medyk rosyjskiego pochodzenia. Wrócił się jeszcze pod nazwiskiem na cetoho stolicie, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorom austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. I trzeba powiedzieć, że za nim bardzo ważne funkcji, kiedy idę o medycynu tej austryjskiej doby. Z wczorajszych rocznic jedna 1846 rok to Teodozy Złocki, świeszczennik, pisatel, etnograf i folklorysta, dokładnie 180 rocznicia na jego narodzenia. Wrodził się w Osoju na Podkarpackiej Rusy w Mer w 1926 roku w Drahowi. To okrem toho, że świeszczennik, totiż etnograf i folklorysta, poeta, szlen etnograficznego obszestwa Madiar, i totiż trzeba powiedzieć, że choć zaczął pisać w tej studenckiej dobie jazyczą, to już w tej świeszczenniczej dobie napriamował się do pisania narodnym językom. Pod koniec roku już na pensji wziął
wziął się za uporządkowanie swojego rukopisnego nazywnictwa, a część rukopisów передал literaturoznawcowy do Jewmenia Sabowa, inczego znanego rusyńskiego dziejacza. Z takich ciekawinok maty Grigorija Rzadkowicza, pierwszego gubernatora Podkarpackiej Rusy, to była dziwka tedy z Łódzkiego, znaczy Złocki był dziedom pierwszego gubernatora Podkarpackiej Rusy. I z dnesznych rycznic jedna z 1927 roku w Użgorodzie był odkryty pamiętnik Aleksandra Duchnowicza, autorstwa Michała Belenia, a spośród dat narodzenia, które mają dnes, jedna z 1952 roku, to Michał Bycko, pedagog, krytyk, no i jeden z głównych osnowateli obszerstwa Andy Warhola w 1910 roku. Zresztą to wielki, może powiedzieć, fan Warhola, kiedy tak bym powiedział, takiej ciłe swoje życie передал, żeby zbierać informacje, co dowiało do tego, żeby osnował i był kuratorem Muzeum Modernnej Sztuki Andy Warhola w Medjelabircie w 1921 roku. No, zresztą Michał Bycko propaguje, popularyzuje, kiedy by jeszcze kto nie znał Warhola, jego twórczość w Osiwici, był też jednym z osnowateli rusyńskiej obrody na Słowacji. A teraz jeszcze to ta ciekawinka, że po długim, długożdanej przerwie muzej zas jest odkryty. 10 minut do 9 godziny, tak, a pak jeszcze wstygnemy powiedzieć o chwili.

0: Tak, i wracamy do naszych tem. Teper jeszcze chwila, ale chwil mamy niewiele. Za to skoro gorlici 7 gradusiów w tym momencie, następne dny to już masz powiedzieć osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliższe jak 12, 13, może 14 się nie spodziewajcie. Raczej niebo będzie nad gorliciami zachmarzone. W nocy możesz szkriabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić, za to już osin, zdaje się, mi przyszła na lemkowinu poriadni. W Polkowiciach te perszysty gradusi w następne dny może tak usteplisz, 14 zaran do 16, aż i w piatniciu 18. Bilsze są ci jak na lemkowini, choć cisz chmary o czas od czasu zakryją, a i na zachodzie Polszy temperatura będzie padała do 3-4 gradusi w tym tygodniu nad raną, za to lokalno cisz możesz się spodziewać szkriabania auta przed odjazdem do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusił i temperatura w tym tygodniu maksymalno 13, 15, może 16 w sobotu i to będzie absolutnie maksymalno, że to z tego tygodnia wyciągnie temperatura, a nad raną cisz będzie schodziło do 3-4 lokalno koło zera. Na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusi w tym momencie. W tym tygodniu tak usteplisze, może jak w Prieszowie, w Gorlicach, bo do 15-16, może 17 gradusów, temperatura w nocy cisz będzie schodziła do 4-5 gradusów. Smotrzył na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach, tam 9 gradusów w tym momencie i temperatura podobna jak w Ciwirce Karpackiej Rusy, 16-17 gradusów w tym tygodniu, to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusów, znaczy osin. W Ruskim Kresturii będzie teplejsze tak. Z 18-19 w tym tygodniu maksymalno to na pewno. Sącia duże bilsze jak na Lemkowienicy, Prieszywskiej i Podkarpackiej Rusy. Ale też z chmarami, choć trzeba też pamiętać, że i tam osin już przyszła, ponieważ to rano temperatury będą wpadaty do 1-2-4 może. Radusił. Za to i w Ruskim Kresturii trzeba uważać. A ja pomaleńkę smotriaczę, że już leciło 2 minuty do 9 na Mostali. Popraszam się z wami w programie Tryświty, bo się dywał Demko Trochanowski, a to, że Demko Trochanowski, znaczy ja was zaproszę po 9 godzinie na program Słowowicia. Pobysidujemy sobie dnes zas, jak to w poniedziałek, o języku. No cóż, nadzieję się, że będziecie razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tryświt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Tryświt
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
1: Witajcie, mi drogieńkę. Demko Trochanowski z tej strony radia, znaczy demko@tlem.fm, to znaczy tam, gdzie piszecie swoje propozycje i komentarze. Do słowa wyci, coś może powiedzieć. Furt besidujemy, fajne besidy się z tego rodzą. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudować, a jeden słuchacz znaje, że to z jego przyczyny. Prosił, żeby go nie wymieniać, bo wari, że za często go wymieniam. No, często dyskutujemy za to. Za to powiem, że dnes na osnowie tego, co już wiem, Ryuk, albo w poprzednim programie, albo iż w dawniejszym, to tu przy śpiewku Rusala, Rusala w pekli, mama pala. Cypekli, mama pala, na dwie wersje i sud. No i tu się może poputaty, bo choć się rymuje Rusala i pala, no... No tu, a to ciłkom inczym odminę historii to słowa. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest cpacia, jest podobny do kusiczka, do rusala, ale to zaraz sobie objasnimy. Ale ja bym tu dodał, że i kamienia się puta, bo to ciż średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż... Bilsze do toho. Za to słuchajcie dzisiejszy program, bo nadzieję się, będzie bardzo ciekawo.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Rusala, rusala w pekli mama pala, jak zme perę perełą powili, bo w tych starych lemkijskich przyśpiłkach, śpiwankach można i tynelem pamiat o dawnym życiu. No, ale jak budu starał się dnes wam dowesty niespodziewane językowo zagadkę i zidania, bo czasem taki jedna fraza, jeden styszok odkryje na misterius will, kotry zuczat podibni, ale mają ciłko incze pochodzenia, tak jak im by się duła rusala, pala, podibni. Tak samo się kinczet hornia. Budeme zaraz widzite jeszcze co dalsze. No na pierwszy pozir chociaż rymujut, kinczać się na ja, bo dwa zwuczat przyrodno. No i się mi zdaje, że na tym to podobnosty się budut kinczyty. Za to dodam jeszcze tu trzecią, albo trzecią i czwartą grupę do toho, bo dodamy jeszcze taki jak toto pala, toto hornia, może by to i toto chrobacza, toto listia, toto korinia. A i toto roblinia. Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenia może skrywaty ciłkom inczej historii, jak do toho doszło. No, pala, to zmusz by się dalej. W pierwszych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza też den tomu, mamy jachnia, jachniate, telate, late, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcze, dziewczate. Przy tym, bo tu my sobie powiedzieli, że to małe istoty, tak są nazywane, przy tym stoją tak zmniejszone, jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy rusala, rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i rusala to na pewno nie jest nazwa ta jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata tiamy ciastem, ono różnie jest związane w różnych słowiańskich tradycjach. Tu od razu trzeba odkryty, że to rusala, nasze rusala, to idę od mnożnej formy rusalei. I za to tu dowodzimy, że mamy ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać polskie, na przykład juvenalia, cy, saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma lem mnożne czysło, bo to te rusalii dawno były nazwą, może powiedzieć, ciłoho toho światocznego, praznicznego czasu, a nie jak do jakiego jednego dnia, bo jednej podziwi. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to tot ony rusalii mnożne czysło, które przeszło do nas, do rusala. I może się tak tiamyty, że to mogło być toto rusala. No nie. Ony to są toty rusala. To znaczy od rusal do Jana mamy taki praznik, to znaczy, że od rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A od Kalcia to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa. Trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To rusalei to były dawno słowiańskie obriady związane z wesną, związane z roślinnością, ale też w merłyma i z takima wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tego obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadne siatnici, znaczy suszestwia świętego ducha. Ale sama nazwa Rusalii może maty jeszcze starszą, taką może powiedzieć, nesłowiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łatyńskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamiat od
tych ludziach, którzy od nas odeszli. Ale fajne pojaśnienia maje w stawistyci polski etymolog Aleksander Brickner, pyszuczy o rusałkach i rusaliach, tak? Bo rusałka niekoniecznie musi być związana z tą nazwą. Znaczy, że to mogła być czuża nazwa, która przyszła z łacińskiego czy z grecki świt, ale może powiedzieć lokalna nasza słowiańska sprawa, czy by się dują tu o tych rusałkach, które by mogli się tiamyty z tymi rusaliami. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że te detali to jest inne, sąd pewne. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to słowiański charakter obriadiu i ciś to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiał sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktosy sobie stiamył, że to możliwe z rusałkami, z tyma peredchrystiańskimi wirowaniami związane, no i tak jako Sysia to zjazało. Ale tu jeszcze fajna ciekawinka, bo jeszcze dnes rumuński język zachował nazwę Rusalii. I to znaczy piadesiatniciu, Pentekost. I takie wyrażenia Dominika di po Rusalii, to znaczy jakosa tam niedziela po piadesiatnicy, tak? Jak w cerkownym kalendarii, w cerkownej tradycji wysiaduje się o pierwszej, drugiej, trzynastej, dalszych niedzielach po sześciu Świętego Ducha. No i tu ciś trzeba powiedzieć, że to kontrowersyjny sąd posered samych rumuńskich

A podibni skinciłkę, jak nie oznacza, podibnosty, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertie tej temy, o której nasz słuchacz besiduł. No i tu możemy perejty do tej trzeciej grupy, która też na pierwszy pozir wyglądać może jeszcze bardziej podibny, bo mamy to pala, to hornia, to ptasza, to jachnia, a my mamy też to chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeniu mamy chrobak. Toż to jest to chrobacza, bo to nie jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaky. Chrobacza oznacza cił grupu chrobaki, neokreślenu, jak masu, jak da jaką słowo kupnić, jak dasz to, czy może by ty welo w tym danym miejscu, jak taki możesz powiedzieć, taki fakt, taku, no, zresztą, o, w starym lemkiwskim w fajnym frazeologizmie, no, to bym powiedział, że to takie zaklacia, aż i proklacia mamy, a żeby cię chrobacza jawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w koroczyniu. No i tu najbesilujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besilujemy o chrobakach, jak o ciłosty, do jakiej grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach, od jakiej neporachowalnej grupi chrobaki. No i tu mamy to tu gramatyczną różnicę. Tot chrobak, tot chrobak, ale to chrobacza. Grupa słowokupni z chrobaki. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest to chrobacza, tak? Ale oznacza wielochrobaki, tak? I takie słowa nazywamy zbirnymi nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza, ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate, kiedy by dach to chodził personifikuaty w dajakich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej nie osnuje się. Jak konstrukcyjno by było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes beślujemy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu też mamy to pojaśnienie kupu, koho, czoho, kamienia, toho, kamienia. Netych kamieni. No i jak się za to wziąć? Jak to rozróżnić? Bo tu jest główna trudność, żeby nie zrobić błotu. A tu też trzeba spostrzeć to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo skosnować to słowo. Wezmę sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, kocho kamienia, kamieniowy, kochosz to kamień, z kimszczym z kamienią i o na kameny albo kamieniu. W mnożnym czesli mamy kamieni, kochoczo kamieni, komu czomu, kamieniam, tu trzeba uważać, kochosz to kamieni, z kimszczym z kamieniami i o kamieniach. No i wezmę sobie, jak przy tym wygląda to zbirny nazewnik kamienia. To kamienia, grupa kamieni, nie znam, styrta, kopa, jakaś tam nakładena, da jaka nieporachowalna kilkist. Mamy to kamienia, no i to kamienia, mamy tomu kamieniu, koszto to kamienia, z kamienią i o tym kamieniu, o tej grupie tych kamieniów. I to nie są trzy warianty tej samej odmiany, to są trzy okręgi gramatyczne formy, bo dwie mamy
to tu nominalną

jednotne czesło i mnożne czesła, no i to zbirny, to jest druga ciłka. Sprawa zresztą podobnie mamy z koreniami, bo mamy jeden korin, koczone je korenia. Kosztowiczu korin z kymszczym, z korenią. W mnożyni koreni, koreniu, z kymszczym, z koreniami, ale nie z koreniami. No, z koreniami już będzie błudną formą, ponieważ to zbirne nazewnik raczej nie mają mnożnego czysła. One już wyrażają w tym jednotnym czysli to kamienia, to znaczy, że ich jest już wiele. To taka grupa, samokupnist, która leży tak samo korinia, tej chuste, jakie takie, w jednym miejscu. Ono jest nieparachowalne, ale znamy, że ich jest wiele. Bilsze na pewno jak jeden, a najczęstsze bilsze. No i tu do tego dochodzimy, że my nieraz słowicy besiedowali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamin, mamy tam i w poslednim składzie, ale w mnożeniu mamy dwa kamieni. To odkale to kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupu, to zbirny nazewnik, to idemy, myślimy, że to tam widno huste korinia. Kiedy by byli dwa, piat, sim tych korenił, to byśmy powiedzieli, że tam jest piat, sim korenił przy tym drzewie. Ale jakby siedujemy od siwi grupy, to będzie huste korinia. Tam nie znamy do końca kiłko toho jest. No i tu trzeba zapamiętać, że przy tym kamień, kamienia, kamieni, kamienia, lekko sobie ujawity, że tu musimy rozdzielić. Tak samo do form zbirnych nazewników i kamienia, to kamienia i korinia, znaczy to korinia, ciła tato osłowa przeszła, możesz powiedzieć ciła przeszła w ciłosty, tak mi się powtórzyło, probaczcie, ale ona już ostaje. To jest to kamienia, koho czego toho kamienia, kohoż to, komu czemu tomu kamieniu, kohoż to kamienia, z kimś czym, z tym kamienią i o kim, o tym kamieniu myślujemy. Kiedy myślujemy o grupie, a kiedy myślujemy o jednym, to mamy na premieri korin, jeden korin, koho czego, jednego korenia, komu czemu jednomu koreniowy, tam wse bude e, kiedy dany skład nas interesuje, czy kinczet się na so własny, znaczy jest otworzony, bo kinczet się na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnie piatioch, albo stoch koreniach, albo kamieniach, czy besidujemy o jakiej nieporachowalnej grupi kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym koriniu, jak ciłej grupi, bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lemże, jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno to listia, jak to tu rób, leży listia pod drzewą. To listia. Nie to list, lem to listia. Kupa listia. Tak? No i tu mamy w tych premierach listia i hałuzia sztosy takie, że to ta zbirna forma, to listia i to hałuzia, stało się osnową do mnożnej formy. To znaczy, nie jest już tego rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie myślujemy, że jest kamienia albo korin, koreni. I jak grupa, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeniu budemy maty, że jednak
listia bude mało ciż formu, mnożennu form. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wkazania do jakiego zbirnego nazewnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej byśmy powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordyjanie. To było słowackiego, znajdujemy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać tak zwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazewnikom, to liście, która pereniała tiż mnożenną form. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, co to robi jeszcze problem, bo mamy to pala, to pacia, to hornia, to ptasza. Mamy też to kamienia, to korinia, to listia, to hałuzia. To jeszcze, żeby już było ciłkom ciężko, to mamy jeszcze to roblinia, to wesila, to znania. Tu też byśmy mogli jeszcze powiedzieć, co nam może zrobić problem. Oczywiście, tam byśmy mogli jeszcze sobie dołożyć to na premier wszystko. Na przykład cerkowny praznik, one pochodzą od czasosłów, jak woskresienia, to woskresienia, to wozdwiżenia, to coszestwia, to uspinia i tak dalej. No ale wertajucze do naszej śpiewanki Rusala w pekli mamy pala, mama pala, pamiętajmy, pala odmienia cię jak pacia. Rusala to mnożne czysło ciłej serii dawnych świadkowań, koło nich stojat neporachowalne zbirnych robacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia. No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, to chcę wam też podaty, bo wziąłem tak pierwszą z bereha knyżku, gdybym to skoro mi najty jak w praktyci, a tu jak raz mam śpiwankę z oświadkowej walejkoj i naszą ją tak na skoro w pisny była lubo była, bodaj to ta woda kamieniom zarosła, że ona naszą lubą rozmyła, rozniesła. Znaczy kamieniom, nie kamieniom, nie jaka są kupą kamienia, lem kamieniom zarosła kamieniom. Znaczy stała się kamenysta. Albo w inczej śpiewanci tecze woda tecze po kamieniach czerkat, aż toż mene moja mamko w czużym świecie czekat. Po kamieniach, nie po kamieniach, bo nie jest takiej formy w mnożnym czasie, to i zbirnej forma, to i grupowej forma, to i sowokupnosti, że to kamienia. Jest kamień, koho czego nie kamienia, a są dwa kamieni, znaczy po kamieniach. I stoż, chyba będę kończył, bo zdaje się mi, że tu choć ciężko to wszystko rozliczny, to jednak może się da jak w tym rozobraty. A kiedy jeszcze byście dasz to chcieli do tego, co im powiem, do rzeczy, w rzeczy, do tego naszego paciaty, do haczaty, do horniaty, do rusal w mnożeni, do grupowych form chrobacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia, albo do roblinia, tworinia, idżynia, kochania i znania, to pisz ten adres demko@lem.fm. Ja rado z wami podyskutuję, choć zdaje się mi, że dnes już im powił i odkrył, może dla niektórych, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowowycia. Słowowycia.
program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor Herbut.

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.

яку у пісню годину.

Korzo. Как бы ты кричал, чей прошепотил.